Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: do zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

94 i 9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

tej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
7: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793-358-952. Dogodny i szybki transport.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
8: Reklama.

0: na swojej działce. Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.
6: Jest punktualnie 8, sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
7: Szef MONU pojedzie na rocznicę rzezi wołyńskiej. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów i pożarami. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinale mundialu. Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz pojedzie na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie dziś najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatura przekroczy 35 stopni. We Włoszech termometry wskażą nawet 45. Fale upałów sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji i Hiszpanii. W Polsce na razie upałów nie widać. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy aury będzie się cieszyć jedynie część Polski, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
8: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni.
7: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i w środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Na termometrach 15 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 14. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, a wiatr również umiarkowany, powieje z północy, właściwie z północnego zachodu, mówiąc konkretnie z prędkością 14 km na godzinę. Dzisiaj słuchajcie, pochmurno w Sochaczewie okolicach, tak będzie przez większą część dnia. To nie znaczy, że słońca w ogóle nie zobaczymy, no bo gdzieś jakieś rzeczywiście od czasu do czasu promienie się mogą pojawiać. Niemniej jednak to przewaga chmur. Tak będzie wyglądał ten cały dzień, no a gdzie nigdzie także możliwe przelotne opady.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy?
5: Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper

0: Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Dzień dobry, mamy sobotni weekend. Rozpoczynamy program Dzień dobry w sobotę w Radio Sochaczew. 11 lipca, moi drodzy, w kalendarzu, a oznacza to... To na przykład, że dzisiaj świętuje Olga i Pius, a także Jan, Kalina, Benedykt, Pelagia czy Sabin. Pozdrawiamy wszystkich świętujących. No i zaczynamy. No i gramy, moi drodzy. I rozbudzamy was w ten sobotni poranek. A skoro rozbudzamy, no to mnóstwo dobrej muzyki w Radio Sochaczew. Na przykład zespół Boys. Tak, oni już teraz. Za chwilę także Bajera, za chwilę Bobby. Ja przypomnę, że do 9 czekam na wasze ogłoszenia w naszym kąciku matrymonialnym. Tak jest. Te wysyłacie na pod numer 7248 w treści wpisując Radio Sochaczew, a później treść waszego ogłoszenia. Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

Dzień dobry w sobotę, tu Radio Sahaczew. Rozpoczęliśmy ten dzień, moi drodzy, ten weekend właściwie. No i pytanie do was, jak zawsze standardowe, ale to mnie ciekawi, chcemy wam towarzyszyć w tych różnych rzeczach. Czyli jak ten weekend spędzacie, jakie macie plany, co takiego zamierzacie robić? Dajcie znać na naszym Facebooku, Facebook Radio Sahaczew, tam najnowszy post, komentarze są dla was. A my będziemy oczywiście wam grali moc dobrej muzyki, takiej pobudzającej na ten sobotni poranek. No i za kilka chwil, także kalendarium. Sprawdzimy, co działo się 11 lipca dokładnie. A skoro już o tej muzyce, no to Bobby, Kochaj Mnie, to już teraz, a za chwilę także Masters.

0: Masters, Radio Sochaczew i dzień dobry w sobotę. No to sprawdzamy, słuchajcie, co działo się 11 lipca, czyli kalendarium. A warto wspomnieć, że dzisiaj jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. No i to właśnie dzisiaj rocznica tej największej fali, do której doszło na Wołyniu. O tym trzeba pamiętać i o tym rzeczywiście pamiętamy. To jest dzisiaj ten dzień. Dzisiaj także Światowy Dzień Ludności, czyli World Population Day. Coroczne święto ustanowione przez ONZ, dlatego że właśnie w rocznicę tak zwanego Dnia 5 miliardów obchodzono w 1987 roku. Wtedy liczba ludności świata właśnie tyle osiągnęła. Z innych informacji, może nieco bardziej optymistycznych, w 1981 roku Jan Brzeźny wygrał 31 Tour de Pologne. Kto kojarzy Jana Brzeźnego, no to rzeczywiście obchodzimy taką rocznicę. 11 lipca z kolei holenderski Leo Benhakker został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Był to rok 2006. Benhakker, no, znany m.in. z różnych powiedzonek, na przykład albo z reklam, jak Leo Y, to już jest klasyk i tego praktycznie nikt, kto jest fanem piłki nożnej, nie zapomni. W 2008 roku na Wiśle w Puławach otwarto most świętego Jana Pawła II. To jeszcze właśnie taka informacja, a na przykład dla tych, którzy interesują się tym, co na morzach i na wodach ogólnie. W 1952 roku wszedł do służby statek pasażerski Mazdam, flagowa jednostka polskich linii oceanicznych Stefan Batory. Tak jest. I również 11 lipca miało miejsce rozpoczęcie działań tego właśnie statku. No to już część kalendarium mamy za sobą. Do tych wydarzeń jeszcze związanych z 11 lipca będziemy wracać. A co tam u Was? Jakie plany na sobotę, na niedzielę? Dajcie znać. Facebook Radio Sochaczew, na najnowszy post w komentarzach. Tam na Was czekam. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.

0: Piękni młodzi w Radiu Sochaczew na dzień dobry w sobotę. A słuchajcie, pięknie też będzie, jeśli ktoś z was na przykład wygra w naszym konkursie. Proszę bardzo, to już jest ten moment.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Możecie dzwonić 46 863 22 22, 46 863 22 22. A ja przypomnę, że do wygrania voucher wartości 30 zł, kolejne 30, jeśli macie paragon, że robiliście w tym sklepie zakupy, i jeszcze 30 zł, czyli łącznie nawet 9 dyszek, za pozytywną opinię o sklepie w Google'ach. Kto chciałby o to zawalczyć, to telefonuje do Radia Sochaczew. Mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Darek.
0: Cześć. Powiedz mi, jakie masz plany na weekend? Co porabiasz albo co zamierzasz?
2: Jak na razie w pracy.
0: Okej, dobra. A później jakiś relaks? Coś się pojawi, czy raczej obowiązki?
2: Później zakupy, jakiś wypad do znajomych.
0: Okej, dobra, dobra. Jesteś gotowy na pytanie?
2: Tak.
0: Dobra, w porządku. To w takim razie pytanie do ciebie jest następujące. Kto wczoraj wygrał w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata Hiszpania-Belgia? Jak się zakończył ten mecz?
2: Belgia wygrała.
0: No niestety, nie jest to poprawna odpowiedź, ale dzięki za udział w naszej zabawie. Kolejna szansa dla kogoś innego. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest właśnie to pytanie, które dla was dzisiaj mam w naszym konkursie. Kto chętny zawalczyć o tę nagrodę, no to telefon do Radia Sochaczew już teraz. Możecie wykręcać, nasze linie są czynne. 46 863 22 22. Ja przypomnę, że do wygrania jest voucher, no ale właściwie nawet 9 dyszek do zgarnięcia, także no, 9 dyszek piechotą nie chodzi, prawda? Ktoś jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, Małgosia z tej strony.
0: Cześć, powiedz mi, jakie ty masz z kolei plany na weekend?
3: No ja odpoczywam troszeczkę.
0: Odpoczynek.
3: Postanowiłam odpocząć, tak. Także nabieram sił.
0: Należy się, oczywiście. Moja droga, czy ty znasz rezultat wczorajszego meczu ćwierćfinałowego Mistrzostw Świata?
3: Tak, oglądałam go nawet.
0: Okej, okay, to jakim wynikiem się zakończył, kto wygrał?
3: 2-1 Hiszpania wygrała.
0: Tak jest, to jest poprawna odpowiedź, a więc trafia do ciebie nasza nagroda. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
3: Pozdrawiam moje wnuki Aleksa, Ole i Tosię.
0: W takim razie pozdrawiamy serdecznie, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: A muzycznie, już teraz przenosimy się w takie klimaty. To, że jest teraz pochmurno, to, że będzie pochmurno przez tę sobotę, to o tym mówi prognoza pogody, więc trzeba muzycznie przenieść się w nieco inne klimaty i w nieco inne miejsca, bardziej słoneczne, a Playboys przeniosą nas na Bahamy, morze, Miami na 94 i 9 FM.

0: akcent i gwiazda. Dzień dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. 20 minut do 9. A to jest moment, w którym pojawia się kącik matrymonialny. Pan Włodek, 63-letni mieszkaniec Sochaczewa, pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Włodek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie, na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedzialnego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do nas, kontakt przez Radio Sochaczew. Mężczyzna po 40, to kolejne ogłoszenie. Spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę, bez nałogów pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani, pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap w życiu. Kontakt również przez Radio Sochaczew, a to pseudonim Miki. Kolejne ogłoszenia to te, które wysyłacie do nas również właśnie SMS-owo. No i tym razem mamy ogłoszenie następujące. 51-letnia brynetka, 170 cm z okolic Sochaczewa, pozna pana do stałego związku, by iść przez życie razem. Szukam stabilności, spokoju, zaufania oraz wzajemnego wsparcia na co dzień. Zainteresowanych proszę o kontakt przez radio. Jeszcze jedno ogłoszenie. Normalny, pracujący facet, chętnie poznam spokojną, wolną kobietę od 45 do 54 lat z Sochaczewa lub okolic. No ale to nie wszystko. Jest jeszcze taki właśnie komentarz od Grzegorza. Miły i sympatyczny, z poczuciem humoru, pozna panią z okolic Sochaczewa lub okolic. Pozdrawiam, Grzegorz, całusów 102 śle. A 103 sam doleci. To również jest informacja od Grzegorza. Kto z was zainteresowany właśnie tym, żeby dopomóc z miłości, no to niech się kontaktuje z Radiem Sochaczew. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.

0: Joker i Sequence w Radiu SHF, a tymczasem jeszcze jedno ogłoszenie się pojawiło w naszym kąciku matrymonialnym. Mężczyzna chętnie pozna miłą, zadbaną kobietę do 52 lat z Sochaczewa lub okolic. To jest ostatnie ogłoszenie dzisiaj, niniejszym zamykam, ale jeśli wy chcielibyście właśnie kontaktu do któregoś z autorów ogłoszeń, no to oczywiście ten kontakt przez Radio SHF.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A już za kilka chwil najnowsze wiadomości, te punktualnie o 9:00.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
6: Słyszysz?
7: Tak,
6: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt.

0: Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon II. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, dzień dobry, w sobotę jest punktualnie 9:00.
5: Uwaga na burze z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Dziś uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Na Wimbledonie czeskie starcie. Czeskie tenisistki zagrają ze sobą po południu. Dorota Wartecka. Na początek ostrzeżenie pogodowe. Są alerty pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem, który w czasie burz może się rozpędzać do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie burzom ma towarzyszyć grad, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Sprawcami zbrodni byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
6: Dowódz pokojnych prowadzi mnie.
7: Urozsławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
5: To uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym, a dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w rocznicę rzezi wołyńskiej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie odda hołd pomordowanym Polakom. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wieś Radrusz na Podkarpaciu, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało kilkudziesięciu Polaków. Do ponad 4000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Kuba pogrążyła się w ciemnościach. To kolejna awaria sieci energetycznej w tym kraju, druga w tym tygodniu, a doszło do niej z powodu braku paliwa w elektrowniach, co jest efektem nałożonej przez Donalda Trumpa blokady dostaw ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, a potem również wstrzymania dostaw z Meksyku. To będzie pierwszy taki finał w historii o tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. Zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski.
8: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa, młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
5: A czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17:00.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jak będzie wyglądał ten dzień dla Sochaczewa i okolic? Pod kątem pogodowym 16 stopni Celsjusza na plusie odczuwa temperatura na poziomie 14, no i raczej pochmurno przez większą część dnia, chociaż słońce się będzie próbowało po południu zwłaszcza jakoś przebić do nas. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, z prędkością 17 km na godzinę powieje z północnego zachodu, no i dzisiaj możliwe przelotne opady, tak z tego co widzę, między 10 a 11 na przykład może pokropić.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: O, proszę bardzo, powiedziałem o tym słońcu, które się może próbować przebijać przez chmury i mam wrażenie, że przed chwilą tak się stało. Taki promień słońca tutaj się pojawił w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry w sobotę. Co tam u Was? Jakie macie plany na weekend? Dajcie znać na naszym Facebooku. A już w tej godzinie startuje giełda kupno-sprzedaż. To znaczy, dobrze wiecie, co to znaczy, ale ja przypomnę. Nasz numer 46 863 22 22 jest właśnie dla

Was możecie dzwonić i się ogłaszać, jeśli chcecie coś sprzedać albo kupić. Oskar Tomczyk, cześć ponownie na początek dziewiątej. After Party to były piękne dni. Za chwilę także pojawi się Mik, pojawi się Tarzan Boy, także mnóstwo najlepszej muzyki w Radiu Słuchacze na ten sobotni poranek. No to co? No to gramy, słuchajcie. I lecimy z tym weekendem. Nie wiesz, nawet...

0: Tak, gramy dla was o poranku w Radio Słuchacze, w Tarzan Boy i Promienie. No mimo, że tych promieni słońca za dużo nie widać, no to i tak tego typu muzyką mam nadzieję, że to słońce wywołamy do nas. A propos wywołania, no to korzystacie z naszego numeru telefonu, dzwonicie i chcecie coś oferować. Halo, halo, dzień dobry.
1: Sprzedam działkę budowlaną w Skierniewicach, 900 metrów. Mój telefon 697-551-744. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, kto jest jeszcze z nami?
2: I sprzedam okno z demontażu. Stan bardzo dobry. Długość 2,7, wysokość 1,46 m. Piec kaminometrowy używany. I skuter dla niepełnosprawnych. Dziękuję. Mój numer telefonu 510-597-922. Dziękuję, miłego dnia.
0: Miłego dnia również. To wasze ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż w Radiu Słuchacze. Halo, dzień dobry.
3: Sprzedam rower jubilat. Sprzedam rozrusznik do C328, redło konne oraz brony konne i rowery dziecięce na kołach 20 i 16. Aha, mój numer telefonu 692-626-306. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, jeśli ktoś z was chce skorzystać i coś ogłosić albo zapytać o kontakt właśnie do naszych ogłaszających, no to kontaktujcie się z Radiem Słuchaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: jadę, mam to, co chcę, a wy za chwilę też możecie mieć to, co chcecie. No, jeśli chcecie oczywiście wziąć udział w naszym konkursie, którego sponsorem jest?
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: I już teraz możecie wygrać dzwonek do filtrowania wody. Dla siebie, dla kogoś, to już wy decydujecie, ale możecie o ten dzbanek zagrać. 46 863 22 22 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sahaczew, który w tym momencie wykręcacie, jeśli chcecie o tę nagrodę powalczyć. Pytanie nie jest trudne z kategorii tych łatwych, a nawet mogę powiedzieć, że szybko do sprawdzenia, jak ktoś nie wie. 46 863 22 22 46 863 22 22. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysiek.
0: Cześć, jakie masz plany na weekend? Powiedz mi na początku.
2: Na chwilę obecną nie zastanawiałem się.
0: Okej, okay, dobra. A oglądasz trochę albo śledzisz to, co się dzieje na mundialu?
2: Tak.
0: To pytanie do ciebie jest właśnie z tej kategorii. Jesteś gotowy?
2: Tak.
0: Jaki mecz będziemy obserwować dzisiaj, właśnie na mundialu?
2: O, zapomniałem.
0: Trudne pytanie, trudne. No tak, można sprawdzić. No dobra, kto wie, kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie i kto wie, jaki mecz na mundialu dzisiaj się odbędzie, to ten telefonuje do Radia Sahaczew właśnie w tym momencie. 46 863 22 22 46 863 22 22. O, to jest właśnie ten numer, który do nas. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Adam z tej strony.
0: Witaj. Jaki ty masz plan na weekend, powiedz na początku?
3: A może jakiś rower, spacer?
0: Okej, okay, dobra, to są dobre plany. Czy ty wiesz, jaki mecz na mundialu dzisiaj się odbędzie?
3: Tak, oczywiście, to będzie Anglia-Norwegia.
0: Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. O godzinie, pamiętasz?
3: 23?
0: Tak, te godziny są tak trochę rozstrzelone. Dokładnie, wszystko się zgadza. No i to jest mecz, na który myślę, że wiele osób czeka. Będziesz oglądał?
3: Postaram się, jak nie zapnę.
0: Okej, okay, no tak, no bo to już jest rzeczywiście 23 się zaczyna to. Pierwsza, a może i nawet później się skończy. No dobrze, wygrywasz w naszym konkursie. Czy chcesz kogoś pozdrowić, komuś pomachać?
3: Tak, chciałbym pozdrowić twoją żonę Agatę i wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy w takim razie serdecznie, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej. Radio Sochaczew.

0: Wracamy do naszej giełdy kupno-sprzedaż w Radiu Sochaczew, no bo tutaj cały czas czekacie wy i wasze ogłoszenia. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem ogłosić, że mam do sprzedania motocykl Romet i Junak. Też Junaka mam. Dwuletni Junak do sprzedania. Tak samo mam. I podaję swój numer 88 96 15 63. Oba mają silniki 50. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Sprzedam rower trójkołowy marki Tolek elektryczny, mało używany, 797 399 522. Kupiłem starszy motor lub motorower oraz przyczepę kempingową. 797 399 522. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, a jeśli chcecie skontaktować się z naszymi sprzedającymi, no to kontakt przez Radio Sochaczew.
3: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
13: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
10: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
18: Reklama.

0: Tu Radio Słuchacze, dzień dobry w sobotę. Niniejszym zamykamy naszą giełdę kupno-sprzedaż. Tak jest w tym momencie. A już za kilka chwil, punktualnie o 10:00, będą najnowsze wiadomości. W nich między innymi o rycerzach, którzy szykują się do walki. Bo nie wiem, czy wiecie, że za tydzień rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem i o szczegółach już za chwilę.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki na lato. Go!

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
6: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu

0: Dorota Wardycka. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w rocznicę Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943 roku. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane w 2023 roku Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. 11 osób rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tej nocy na Ukrainę poleciało 12 rakiet i 121 dronów. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, apteka i samochody. Do wybuchów doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu lotniczego. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to od 7 do 10 lat więzienia. Kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami, a grupa miała je przemycać do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
1: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz, największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
0: Tymczasem jeszcze w weekend bez opałów i alert przed burzami. Pierwsze obozowiska już są, rycerze szykują się do walki za tydzień. Na polach Grunwaldu odbędzie się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Na pole walki wyjdzie 1300 rekonstruktorów z kilku państw. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem organizowana jest od 1988 roku.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Jak będzie wyglądał ten dzień pogodowo? No już trochę widzimy. Pochmurno, ale słońce zza tych chmur się rzeczywiście dziera do nas. I tak będzie przez cały dzień. Na termometrach aktualnie 16 stopni, odczuwalne na poziomie 14, a w najcieplejszym momencie dnia, czyli po 14, 22 stopnie Celsjusza na plusie. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, 15 km na godzinę z północnego zachodu, z taką prędkością podmucha.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, tu Radio Sochacze w ten sobotni poranek. Co tam u Was? Jakie macie plany na weekend? Dajcie znać koniecznie na naszych mediach społecznościowych. Na Facebooku, na przykład pod postem porannym w komentarzach. A już za kilka chwil będziemy także łączyć się z naszą ekipą, która, słuchajcie, z plenerowym studiem Radia Sochaczew na pewnym wydarzeniu. Co to za wydarzenie i właśnie gdzie nasze studio stanie, o czym będziemy Wam mówić, jaką imprezę relacjonować, o tym już za chwilę. A na początek 10 muzycznie ten, który wystąpi na festiwalu Disco Bzura, czyli Dave. Jego chyba najbardziej znany kawałek, czyli Dołeczki. Już teraz, na początek 10 w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

0: Bieg z jajem. To jest to wydarzenie, na którym jest nasza ekipa Radio Sochacze z naszym plenerowym studiem. No i już teraz właśnie z tym studiem się łączymy. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami? No i co to za wydarzenie?
1: Audycja sponsorowana.
2: Rozpoczynamy kolejne wyzwanie biegowe z jajem. My jesteśmy w Karwowie, tor zachwyca. Już mali uczestnicy tutaj wojują, a w studiu Radia Sochaczew sponsor tytularny Jarosław Mateusiak, firma Drobiu Mateusiak, Renata Kubik, kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry, panie Jarosławie. Piękne nakrycie głowy. Jak zdrowie, jak samopoczucie?
3: Dzień dobry. Zdrowie, jak dzisiejsza pogoda, jak ulica, na której się dzisiaj znajduje wyzwanie biegowe z jajem. Rumianko.
2: Wspaniale. Muszę zapytać o tor i o przeszkody, bo tutaj za każdym razem doza eksperymentów, jakichś takich wyzwań dla dzieciaków. Jak to wygląda w pana ocenie, bo tutaj naprawdę się będzie działo?
3: No, w mojej ocenie jest to najlepszy tor, jaki mieliśmy do tej pory w tych wszystkich edycjach. Mamy nową przeszkodę, pająka, ufundowaną przez jednego z naszych partnerów. Ogólnie partnerów nam z każdym wyzwaniem przybywa, jest coraz więcej nagród, coraz więcej ciekawych rzeczy, a dzisiaj mamy wyjątkową nowość, bardzo smaczną, ponieważ dla każdego uczestnika mamy voucher na darmowego grilla ufundowanego przez pizzerię Koziołek.
2: Czyli nikt głodny stąd nie wyjdzie. Muszę zapytać o przeszkody i o samo wydarzenie. No to już chyba kilka lat, ze 2-3 lata, jeżeli się nie mylę, i ładnie nam się to wydarzenie, czyli wyzwanie biegowe z jajem, rozrosło.
4: Tak, kochani, naprawdę zaczynaliśmy pierwszym wyzwaniem, jeszcze wtedy nie z jajem, właśnie w Karwowie. Wystartowało wtedy 56 uczestników, także widać, że frekwencja nam z roku na rok coraz bardziej rośnie. Dzisiaj spodziewamy się co najmniej 150, jesteśmy na tylu przygotowani. Nowe przeszkody, nowe trasy. Zlitowaliśmy się nad wami, powiem szczerze, zlitowaliśmy się nad wami, zrobiliśmy krótsze trasy, ale na pewno w przyszłym roku w Karwowie będą te trasy wydłużone, szczególnie dla tych starszych kategorii, bo jest tu piękny teren do biegania, wykorzystujemy to na różne nasze imprezy, naprawdę jest gdzie biegać, a przeszkody są fantastyczne, dzieciaki już widzę, że sobie tam biegają, wypróbowują. Dziękuję serdecznie panu Jarkowi, że nadal ma cierpliwość do mnie i do moich pomysłów i z nami cały czas jest, także mamy nadzieję, że będziemy się dalej świetnie bawić.
2: To jeszcze muszę zapytać, tutaj nie tylko rodzice czuwają nad bezpieczeństwem, ale dojrzałem i wojskowego, i strażaków, i karetka stoi. Tutaj wszystko dopięte jest po prostu, żeby było fajnie i bezpiecznie.
4: Tak, kochani, mamy jak zawsze na wszystkich naszych imprezach, mamy opiekę medyczną, ale jest z nami też i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sochaczewie. To będzie dodatkowa przeszkoda też dla was, atrakcja, bo będzie polewanie wodą. Mamy też wojsko, zapraszamy na stoisko 37 Dywizjonu Obrony Powietrznej, także jest gdzie się bawić, z kim rozmawiać i atrakcji jest masa. Ja korzystając z okazji, że mam mikrofon, kochani, chciałabym serdecznie pozdrowić kochanego Tomasza Marciniaka, naszego dziennikarza radiowego Radia Sochaczew, który dzisiaj niestety nie mógł z nami być, ale serdecznie panie Tomku pozdrawiam z Karwowa.
2: Tak jest. Ja pozdrawiam jeszcze Oskara, który siedzi w radiu. My się tutaj świetnie bawimy w plenerze. Oskar pracuje za nas. Natomiast panie Jarku, muszę zapytać jeszcze o ważną rzecz związaną z wyzwaniem biegowym z jajem i pana doświadczeniem, bo tutaj się od rodzinnych względów zaczęło, tak? Dzieciaki brały udział i się spodobało?
3: Tak, moja dwójka dzieci brała, bierze i będzie brała udział jak najbardziej. Bardzo mi się to podoba, jest to super zabawa, odciągnięcie od komputera, od telefonu, więc myślę, że tutaj zaszczepić ten trochę sportu każdemu nie zaszkodzi. Zapraszam wszystkich serdecznie, zapisy są jeszcze otwarte, można przychodzić, śmiało bawić się. Albo przynajmniej poobserwować, jak inni się świetnie bawią.
2: O to chodzi. Także zapraszamy wszystkich do Karwowa, a my się jeszcze oczywiście będziemy łączyć. Także Oskar, mam nadzieję, że czuwasz nad nami i mówisz wszem wobec, że fantastyczna zabawa dzisiaj na wyzwaniu biegowym z jajem właśnie w Karwowie. A gośćmi moimi byli oczywiście sponsor tytularny firmy Drobiu Mateusiak i pan Jarosław Mateusiak. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: I Renata Kubik, kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
4: Dziękuję, kochani. Zapraszamy również na kolejne, bo jeszcze dwa wyzwania przed nami w tym roku.
1: Była to audycja sponsorowana.
0: Tak jest, Bartek Staniaszek prosto z Karwowa, gdzie właśnie nasze studio plenerowe. Mówię, oczywiście, że mówię, więc kto z was chce jeszcze dołączyć, no to zapraszamy na Karwowo, wyzwanie biegowe z jajem, a my oczywiście będziemy się jeszcze łączyć i relacjonować, co tam się takiego aktualnie dzieje. A to wszystko przy najlepszej muzyce z Radiem Sochaczew. Jak zawsze, wyznanie już teraz z Kamasutra, za chwilę także Szpilki się pojawią na 94 i 9

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
7: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Weź nie pytaj, cicha woda. Tak jest, tak gramy dla was pod nóżkę w Radiu Sochacze. 29 minut po 10, a już teraz kolejna szansa dla tych, którzy chcieliby na naszej antenie coś wygrać.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Już teraz możliwe jest do wygrania, voucher na dużą pizzę do wykorzystania w pizzerii Koziołek. Kto chce o to zagrać, ten telefonuje do Radia Sochacze 46 860 322 22 i ktoś już do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, z strony Konia się Wiola.
0: Kłaniam się również. Jakie masz plany, co ty robisz w weekend, co porabiasz?
2: Mam takie plany, że mam nogę złamaną, siedzę w domu.
0: Ojojoj, no to nie zazdrościmy. No to współczuję, mam nadzieję, no. że ta noga zagoi w takim razie, żebyś mogła działać. Ale przynajmniej możesz przy najlepszej muzyce z Radiem Sochaczem spędzić, albo może coś będziesz oglądała w tym czasie. No jakoś ten czas, mam nadzieję, że będzie w miarę przyjemny, ale współczuję z całego serca. Halo, halo?
2: Halo?
0: Ale myślę sobie, że jak taki voucher do pizzy jakby ci udało zdobyć, to będzie niezłe pocieszenie. Co ty na to?
2: Nie, no oczywiście.
0: No dobra.
2: Bardzo bym się cieszyła.
0: No dobra, to słuchaj, pytanie do ciebie jest następujące. W związku z tym wydarzeniem, które się dzisiaj odbywa, gdzie dokładnie odbywa się wyzwanie biegowe z jajem, na którym nasze studio plenerowe?
2: O kurczę. Gdzie odbywa się? Na plaży miejskiej, ale...
0: Nie, nie jest to plaża miejska. Podpowiem, że jest to ulica Rumiankowa, a kojarzysz osiedle? Gdzie jest ulica Rumiankowa?
2: Proszę sekundkę. Na Gawłowskiej.
0: No, to nie jest Gawłowska, nie. To nie jest odpowiedź, której szukam. Niestety, ale dzięki za udział w zabawie. Kto wie gdzie dzisiaj wyzwanie biegowe z jajem się odbywa? Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami? Na razie nikt, ale już za chwilę ktoś może być. Halo, halo, dzień dobry, z kim rozmawiam? Halo, słyszymy się? No, to nie jest ten moment. Kolejna szansa dla następnej osoby. 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Z tej strony Mariusz.
0: Cześć. Czy ty wiesz, gdzie odbywa się dzisiejsze wyzwanie biegowe z jajem?
3: W Karwowie.
0: Tak jest. To jest odpowiedź, której szukałem. Ulica Rumiankowa w Karwowie. Jakie ty masz plany na weekend? Opowiedz.
3: W domu. W domu siedzę.
0: Czyli odpoczynek? Czy obowiązki?
3: Tak. Nie, w domu. Odpoczynek.
0: Odpoczynek. No dobrze. W takim razie trafia do ciebie voucher na pizzę i ty się ze mną nie rozłączaj, bo z anteną powiem ci, jak właśnie tę nagrodę odebrać.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
4: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Warszawa Marańczowo, białe studio plenerowe Radio Sochacze. Dzisiaj na wyzwaniu biegowym z jajem. Już teraz ponownie łączymy się z Bartkiem Staniaszkiem, bo z nim jest jego kolejny gość.
1: Audycja sponsorowana.
2: A my pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew z Karwowa. Tutaj trwa wyzwanie biegowe z jajem, a ze mną burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Zapytam trochę o mundial, trochę o wyzwania sportowe. Czy jest czas na takie rzeczy? Czy gdzieś tam trzeba szukać chwili między obowiązkami, żeby zerknąć w kierunku jakiegoś meczu na Mistrzostwach Świata?
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Praca burmistrza to 24 godziny na dobę, więc te mecze i te godziny, które są transmitowane u nas w nocy, czasami zerknę, nie ukrywam. Natomiast sam mówię od samego początku, że ciężko się wkręcić jest w mundial. Natomiast staram się być na bieżąco, tym bardziej jak teraz jesteśmy w fazie pucharowej, no to już te mecze są w takich godzinach, że można sobie je spokojnie obejrzeć.
2: A pomiędzy meczami, pomiędzy obowiązkami, obecność na takich wyzwaniach jak to dzisiejsze, czyli wyzwanie biegowe z jajem, młodzi na starcie, trasa przygotowana. Jak wrażenie, jak spostrzeżenia i to chyba kolejny dowód na to, że w Sochaczewie starsi i młodsi mają co robić w weekend.
3: Tak, powiem panu, panie redaktorze, że po pierwsze ja niesłychanie sobie cenię wyzwania jajowe. A powiem dlaczego, ponieważ one mają nie tylko charakter sportowy, ale taki bardzo prorodzinny, na który ja stawiam. I to widać, jest na każdym wydarzeniu, gdzie byśmy nie byli, w jakiej dzielnicy, że naprawdę łączą się całe rodziny i wspierają zawodników. To też takie fajne podejście samorządu, współpracy z jednostkami, ale nie tylko, też z podmiotami gospodarczymi. I są firmy, które wspierają, które są mecenasami tego wydarzenia, między innymi firma Drobiu Mateusiak, ale też stowarzyszenie, bo tutaj wiodącym stowarzyszeniem, które od samego początku też jest zaangażowane w to wyzwanie, to Stowarzyszenie Mateusza Siekarskiego Piłkarskie Orły, ale też oczywiście MOSiR. Ja w tym roku też postanowiłem jako burmistrz, widząc potencjał niesamowity w tym wydarzeniu, ale też to, że jest takim magnesem dla rodziny, ufundować takie naprawdę porządne nagrody na sam koniec dla tych, którzy przez cały sezon startowali podczas tych wyzwań. Mówimy o mundialu, ale zobaczmy też w samym Karwowie. Jesteśmy podczas wyzwania biegowego, a obok toczy się od godziny 9 turniej piłkarski.
2: To ja jeszcze poza tą rywalizacją piłkarską, bo nawiązałem też do pięknej koszulki pana burmistrza, zresztą wylicytowanej charytatywnie, to się ceni. Muszę zapytać o ten kalendarz, ponieważ dzisiaj i trochę tańca, i trochę amatorskiej ligi MMA, więc ten kalendarz też jest niezły, gdyby pan burmistrz mógł zdradzić, co się dzisiaj dzieje.
3: Tak, mogę zreferować. No, 9 tutaj jesteśmy w Karwowie, turniej piłkarski, jak i również wyzwania biegowe. Za chwilę planuję odwiedzić Sławomira Cypla, tam Alma Rycerska na amfiteatrze. Następnie dość bardzo poważna, ale ważna, pierwszy raz uhonorowana rocznica w Sochaczewie, 83. rocznica mordów wołyńskich. Ponad 60 tysięcy Polaków w latach 43-45 zostało bestialsko zamordowanych i trzeba o tym głośno mówić, pamiętać o historii naszej, polskiej. Następnie mamy kolejną rzecz, to tańce z całego świata. To o godzinie 20 na amfiteatrze. No i kino samochodowe jeszcze dzisiaj. Zapraszamy serdecznie na targowisko miejskie. Każdy w swoim samochodzie. Ustawiamy częstotliwość i oglądamy film. Bardzo fajne. Jeżeli chcemy nawet kogoś zaprosić, to też fajny pomysł na fajną randkę na wieczór w Sochaczewie. Jutro piękne wydarzenie z klasyki sochaczewskie. Mnóstwo klasyków. Na pewno zjadą się samochody z całej Polski, bo też jest taka nagroda dla fana motoryzacji, który przyjechał z najdalszego zakątka Polski do Sochaczewa. To też bardzo ważne wydarzenie. No i tak wygląda każdy weekend w Sochaczewie. Co oczywiście mnie, jako burmistrza Sochaczewa, bardzo, bardzo cieszy. Staram się być, staram się uczestniczyć, staram się organizować, współorganizować i wspierać, ale przede wszystkim staram się być z mieszkańcami Sochaczewa, bo od samego początku mam taką swoją prywatną, można powiedzieć, strategię. Mniej biurka, więcej podwórka.
2: I tego się trzymamy, a ja wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew zapraszam. Korzystajcie z tych dobrodziejstw, z tych wydarzeń, bierzcie udział, zwiedzajcie, oglądajcie, bo tutaj naprawdę dzieje się. Bardzo panu burmistrzowi dziękuję.
3: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
1: Była to audycja sponsorowana. Radio
4: Sochaczew. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.

Milano, serce nie sługa. 10 minut do 11, o 11 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. A w nich między innymi o półfinalistach piłkarskiego mundialu, słów kilka, o tym już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany Georges Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660-001-504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy KT

0: Rzeź Wołyńskiej. Premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jak mówi premier Donald Tusk.
1: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
0: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Pogorszenie pogody w Tatrach i warunków dla turystów. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Są one mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach na ogół są dobre, jedynie w rejonie Markowych Szczawin trudniejsze z uwagi na padający deszcz. Tutaj pogoda w ciągu dnia ma się poprawić. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł wywołał już ulewę i paraliż komunikacyjny w Japonii oraz na Tajwanie. Chińskie służby wydały najwyższy czerwony alert przed ulewami oraz pomarańczowy ostrzegający przed wiatrem. W stan pełnej gotowości postawiono 17 tysięcy ratowników. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz mistrzów świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
2: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy naszego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzisiaj taki dzień, że trochę wszystko dla wszystkich, pogodowo, bo będzie w miarę ciepło, to znaczy aktualnie 18 stopni Celsjusza, a najcieplej 22. Będzie trochę słońca, trochę chmur, mogą się zdarzyć przelotne opady, te zwłaszcza wieczorem. Temperatura to rzeczywiście, to już mówiłem, 22 stopnie Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Póki co na razie 19, ciśnienie umiarkowane, 1016 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, nie powinien nam bardzo przeszkadzać. Zaledwie 16 km na godzinę z taką prędkością powieje.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli, do Radia Sochaczew i dzień dobry w sobotę, a już za kilka chwil ponownie będziemy łączyć się z naszym studiem plenerowym, które, przypomnę, na wyzwaniu biegowym z jajem w Karwowie. I już za chwilę zapytamy, co tam się dzieje. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Audycja sponsorowana.
1: A my pozdrawiamy ze słonecznego, jak się okazuje, Karwowa. Wyzwanie biegowe z jajem trwa. Słońce nas tutaj zaszczyciło swoją obecnością, ale nie tylko. Dzień dobry, poproszę pana o przedstawienie się.
2: Dzień dobry, witam. Piotr Różyk z tej strony, pizzeria Koziołek.
1: I macie pełne ręce roboty dzisiaj.
2: Tak, tak. Dzisiaj jesteśmy z grillem, mamy kiełbaskę, mamy kurczaczka. Dla każdego z zawodników mamy kiełbaskę do odbioru zaraz po biegu, więc zapraszamy.
1: To muszę zapytać o to, jak tam przygotowanie, jak tam kalkulacje związane z tym, żeby dla wszystkich tego dobrodziejstwa kulinarnego starczyło?
2: Starczy dla każdego, nie ma najmniejszego problemu. Jesteśmy dobrze przygotowani, jak za każdym razem.
1: Dobrze, to muszę zapytać o obecność i wspieranie takich wydarzeń jak to. Dzieciaki się bawią, rodzice są, samorządowcy zaszczycili nas także swoją obecnością. Pełna integracja.
2: Tak jest, jest właśnie bardzo fajnie, jest przyjemnie, rodzinnie, fajna, super atmosfera.
1: To muszę zapytać w takim razie o wasze plany, bo Koziołek to jest brand obecny tutaj w mieście, w wielu miejscach. Co dobrego na sezon letni, niespodzianki, promocje, zachęta?
2: Na sezon letni mamy sporo różnych promocji, które bardzo często wrzucamy na swoje strony, na Facebooka, na pizzeria Koziołek. Koziołek w Rzymie, bo posiadamy dwa lokale oczywiście, więc bardzo często tam rzucamy jakieś różne promocje. My na dzień jesteśmy na Potańcówce w OSP w Nowej Suchej, więc no, cały czas gdzieś tam się udzielamy, cały czas gdzieś to plenerowo też jesteśmy z wami.
1: Plenerowe takie imprezy są jakimś wyzwaniem, czy to już jest mechanizm sprawdzony, wiecie co i jak, gdzie się rozstawić, żeby tym dymem troszeczkę tym grillem zanęcić, tak żeby ludzie wiedzieli, nie, no jest, że coś pysznego się
2: jest
1: tutaj
2: jest już
1: toczy.
2: To taki mechanizm w miarę stały, już od 3 lat to robimy, więc już tak na luzie, na spokojnie, w pełni zorganizowani, już bez żadnych tam przygód, bez niczego jak na początku.
1: Okej, okay, dobrze, to w takim razie atrakcje kulinarne to jedno, ale czy jest drużyna, czy jest delegacja, która tutaj czynnie będzie brała udział także w wyścigu?
2: Nie, no w wyścigu nie bierzemy udziału, trochę dzisiaj w osłabionym składzie jesteśmy, więc, że tak powiem, tylko delegacja przy grillu.
1: Dobrze, to poproszę na koniec o zaproszenie. Dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, żeby przyjechali do Karwowa, oczywiście i dla uczestników, żeby na te pyszności się decydowali.
2: Pizzeria Koziołek zaprasza do Karwowa na pyszną kiełbaskę i kurczaczka. Super zabawa, bieg z jajem, super impreza i mam nadzieję, że na następnych też będziemy.
1: No, to pozdrawiamy wszystkich i zachęcamy was tutaj do obecności, do udziału, dlatego, że miejsca startowe jeszcze są, a my bawimy się wspólnie na wyzwaniu biegowym z jajem 2026 w Karwowie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy.
0: Była to audycja sponsorowana.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Chantel, może ze mną zatańczysz, a może wy weźmiecie udział w różnego rodzaju wyzwaniach biegowych? No bo już za kilka chwil połączymy się po raz kolejny z naszym studiem plenerowym, które dzisiaj w Karwowie. Tam cały czas trwa to wydarzenie, no i już za chwilę kolejni goście u nas.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
8: Reklama.

0: dla was w ten sobotni, no i jeszcze poranek, przedpołudnie. Soleo, słodka, słodka w Radiu Sahaczew. A teraz coś bardziej wytrawnego jednak, moi drodzy. Coś, co można wygrać.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: Już teraz do wygrania voucher na pizzę do właśnie da Grasso. Kto z was chciałby o to powalczyć? No to już teraz wykonuję telefon do Radia Sochaczew. 46 863 22 22 46 863 22 22. Kogoś mamy na linii. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto jest z nami?
2: Katarzyna.
0: Cześć, powiedz mi, co ty porabiasz? Jakie masz plany na weekend?
2: No, są tanie jakieś zakupy.
0: Czyli obowiązki takie sobotnie.
2: Tak.
0: No dobra. A powiedz mi, czy śledzisz trochę to, co się dzieje na mundialu?
2: Nie.
0: Niekoniecznie. No bo pytanie jest takie typowo mundialowe do ciebie, ale może będziesz miała okazję, może się uda, bo to nie jest trudne pytanie. Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: Wymień chociaż jednego piłkarza, który pojawi się dzisiaj na murawie w meczu Norwegia-Anglia.
3: Haaland.
0: O, proszę bardzo, ktoś tam pomógł. Bardzo dobra odpowiedź. Kto tam pomógł?
2: Syn.
0: No to syn wiedział doskonale. Haaland, tak jest. Sterling Haaland to jest poprawna odpowiedź, a więc voucher na pizzę trafia do was. Czy chcecie kogoś pozdrowić?
2: Wszystkich prowadzących i znajomych.
0: Pozdrawiamy również, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.

0: Ines, serca bicie, a serce może mocniej bić na przykład, gdy jest wysiłek. A wysiłek zdecydowanie jest w tym momencie u wszystkich uczestników wyzwania biegowego z jajem w Karwowie i tam się przenosimy. Halo, halo Bartku.
1: Audycja sponsorowana.
2: My ponownie łączymy się z Karwowem, z wyzwaniem biegowym z jajem. Ze mną jest, poproszę panią o przedstawienie się.
3: Tomasz Wioleta.
2: Z firmy?
3: Fast Service.
2: Pani?
4: Agnieszka Kaźmierczak.
2: Proszę mi powiedzieć przede wszystkim, żeby słuchacze usłyszeli, czym się Fast Service zajmuje.
3: Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, pomagamy znaleźć pracę osobom, które tego potrzebują.
2: Tak. Czyli naprawdę. Już ci nasi najmłodsi uczestnicy będą rekrutowani, tak? Pod kątem zainteresowań.
3: Tak, mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, że tak. W tym roku mamy bardzo duży oddźwięk uczniów, absolwentów, studentów, bardzo dużo dzieciaków szuka pracy, no i my im w tym pomagamy.
2: To jeszcze podpytam, pracy wakacyjnej, tymczasowej, czy już takiej drogi, w której być może zostaną?
3: Pracy przede wszystkim wakacyjnej, od tego się zaczyna.
2: Jakieś branże, dziedziny takie najpopularniejsze?
3: No przede wszystkim branża słodkości, która się znajduje niedaleko Sochaczewa. Oczywiście karmy dla psów. No i wszystkie magazyny wkoło, które się znajdują u nas też.
2: Czy ta rekrutacja, czy te oferty, czy to jest wyzwanie, żeby gdzieś tam dopasować osoby do ich zainteresowań? Czy każdy się nadaje do każdej pracy? Czy gdzieś tam ta selekcja już na początku się odbywa?
3: Oczywiście, że nie, ale rozmawiamy z kandydatami. Rozmawiamy, oni nam mówią, czego by chcieli, czego oczekują, a my staramy się do tego dopasować i staramy się im znaleźć taką pracę, żeby im było w niej dobrze.
2: To jeszcze na koniec jedno pytanie z tym związane, bo to mnie ciekawi. Jak wyglądają oczekiwania finansowe na start? Czy ta młodzież, o której się mówi, że jest taka bardzo roszczeniowa, faktycznie ma wysokie wymagania, czy gdzieś tam da się to wypośrodkować, żeby znaleźć coś sensownego?
3: Generalnie myślę, że wszyscy wiemy, że teraz osoby do 26 roku życia nie płacą podatku, więc na start mają sporo więcej niż pracownicy, którzy pracują na stałe. Ale w sumie zadowoleni są z tych pensji, które osiągają. Mamy bardzo fajną młodzież tu u nas w okolicy. Oni naprawdę chcą pracować, oni naprawdę się sprawdzają, wracają do nas w następne wakacje, zostają na weekendy do pracy. Także generalnie dzieciaki są bardzo fajne u nas.
2: To bardzo ważne. Macie stoisko, tutaj jesteśmy na wyzwaniu biegowym z jajem. Są pewne niespodzianki, co tam fajnego dla uczestników, dla chętnych się skrywa?
3: Tym razem mamy takie nasze firmowe gadżety. Mamy notesiki, mamy długopisy, ołówki, balony się już skończyły. Tym razem miały bardzo dużo, były popularne. Ale mamy też gwizdki i bańki do dmuchania.
2: A czyli to, co tutaj przylatywało do nas w stronę naszego studia, to już
3: to
2: wiemy
3: od
2: skąd.
3: Nas, tak, od
2: dobrze.
3: Nas.
2: To jeszcze zapytam o samo wyzwanie biegowe z jajem. Fajna forma integracji, spotkanie właściwie całych rodzin i możliwość także przedstawienia swojej oferty,
3: dokładnie,
2: ale także poznania sąsiadów.
3: Tak, dokładnie tak. Bardzo fajne. Jesteśmy już po raz drugi osobiście i bardzo nam się te imprezy podobają.
2: Czyli rozumiem, że przy trzecim spotkaniu już drużyna do tej najstarszej kategorii będzie wydelegowana, żeby wziąć udział w torze przeszkód.
3: Próbuję namówić naszą drużynę, która gdzieś poszła się przejść na chwilę. Jeszcze nie bardzo chcą, ale mam nadzieję, że do następnego razu już nam się to uda.
2: Wspaniale, bardzo panią dziękuję. Wszystkich oczywiście zapraszamy do Karwowa na wyzwanie biegowe z jajem. Impreza trwa. No i co? I zachęcamy do podejścia do was, do tego niebieskiego namiotu.
3: Tak, do porozmawiania oczywiście, zapraszamy.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Była to audycja sponsorowana.
5: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
6: Autopromocja.
7: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
8: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
10: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
10: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
15: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
18: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
6: Reklama.

0: Bajera zabiorę cię. A już za kilka chwil punktualnie o 12, czyli za 10 minut. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o tym, że FIFA, słuchajcie, sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu.
1: Dziewczyna,

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, mlek Pol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
6: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew na zegarach 12.
12: Trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Nawigacja może sugerować zawracanie w tunelu. Uwaga kierowcy. FIFA sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu. Dorota Wardycka. W 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi.

0: dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz w XTB.
1: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie jest wciąż niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. A propos wakacji, uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając się nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
2: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Apeluje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza ma kosztować $450, najdroższa 3000. FIFA spodziewa się zarobić ponad $11 milionów ze sprzedaży murawy.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: No, jest coraz cieplej. Jeśli można tak powiedzieć, no bo że jest ciepło. 18 stopni Celsjusza. Myślę, że można. Odczuwalne na poziomie 20 do 22. Dzisiaj będzie maksymalnie więcej, na termometrach nie zobaczymy. Dzisiaj słońce przeplata się z chmurami. Chmur jednak zdecydowanie więcej do końca dnia. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali. Umiarkowany również wiatr. No i możliwe przelotne opady. Te na przykład między 22 a północą.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: Akcent. Prawdziwa miłość to ty. Tak, gramy dla was w Radiu Sochaczew. A już za moment sprawdzimy, co słychać u Bartka Staniaszka i jego gości w naszym studiu plenerowym, które na wezwaniu biegowym z jajem w Karwowie. Także będziemy się łączyć z naszą ekipą, która tam na miejscu. A jeśli ktoś z was chciałby kogoś pozdrowić, no to jest taka szansa. 7248 to jest nasz numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści Radio Sochaczew, a później treść waszych pozdrowień. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.
6: Ile

0: co słychać w Karwowie na wyzwaniu biegowym z jajem. Już teraz łączymy się z Bartkiem Staniaszkiem i z jego gośćmi.
1: Audycja sponsorowana.
2: Ponownie witamy z wyzwania biegowego z jajem, z Karwowa, z okolic ulicy Rumiankowej, z pięknych, zielonych terenów, a ze mną Ewelina Stefaniak, wiceprezes Sochaczewskiego WOPR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Zanim przejdziemy do tego, co się tutaj dzieje, muszę zapytać o to, czym dotarłaś, czym dopłynęłaś tutaj, bo nasi słuchacze tego nie widzą, ale rzuca się w oczy fantastyczna czerwona łódź, którą można oglądać z bliska.
3: To ja jak zwykle odpowiem bardzo przewrotnie. Doleciałam jak zwykle na skrzydłach, na bieg z jajem. Przyciągnęłam ze sobą na kołach naszym woprobusem, naszą czerwoną, śmiałą łódkę o nazwie Śmiały.
2: To jest też łódka, którą szkolicie, prawda? Tych wszystkich, którzy chcieliby zwiększać swoje umiejętności, poznawać też to, co można robić i w WOPR-ze, i na wodzie, i w wodzie.
3: To jest łódka multizadaniowa. Generalnie teraz jest przygotowywana, właściwie prowadzone są na niej szkolenia sterników motorowodnych, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Natomiast przede wszystkim to jest łódź do ratowania życia. Ona jest przystosowana do tego, żeby wrzucić tam cały ciężki sprzęt na akcje poszukiwawcze i ratownicze.
2: Dobrze, szkolenia to jedno, to jest bardzo ważna gałąź wasza. Ratowanie ludzi, o tym na razie nie będziemy rozmawiać, bo to są rzeczy turbo istotne, a my tutaj skupimy się na zabawie i rozrywce. Więc integracja, rodzinnie spędzanie czas, no i do tego wszystkiego twoja rodzinna drużyna, która także brała udział w wyzwaniu.
3: Tak, na razie pobiegł mój syn. Ja zastanawiam się, bo widzę, że trasa jest długa i taka, jakiej nie lubię, czyli po górkach, pagórkach, piachu, ale może dam sobie radę. Natomiast widzę, że jest sporo nowości na trasie, czyli ta pajęczyna, przez którą trzeba przebrnąć pierwszy raz, chyba widzę na biegu z jajem. I widzę, że wszyscy się tutaj dobrze bawią. Przede wszystkim jest bezpiecznie, co dla nas jest najważniejsze. Zawsze na biegu z jajem widzę, że też dla organizatorów jest bardzo ważne. Świetnie działają też wolontariusze CUS Sochaczew. Myślę, że jedno z fajniejszych wyzwań, ale następne będzie najfajniejsze, uważam, no, dla nas wszystkich pływających, spalę ci tutaj temat. Na basenie,
2: w sierpniu
3: na basenie, widzimy się na basenie, WOPR Sochaczew przygotuje specjalne przeszkody, przede wszystkim podwodne. Trzeba się przygotować już na te starsze kategorie wiekowe, że będą podwodne przeszkody.
2: Co do dzisiejszej zabawy jeszcze tylko dopowiem, że swoje dorzucają też strażacy, którzy nie stoją bezczynnie na uczestników w ramach ochłody i urozmaicenia trasy, czeka mgiełka wodna. Cieszę się, że zwróciłaś uwagę na nowości, ponieważ faktycznie i organizatorzy, i uczestnicy podkreślają, że jest to nowa, jedna z lepszych tras w ogóle, które tutaj są. Czy ty rozważasz swój udział w tej najstarszej kategorii, czy zastanawiasz się?
3: Ja zawsze zastanawiam się do końca, sprawdzam, kto jest, koszę konkurencję i wtedy sprawdzam się, czy mogę stanąć na podium, a nie, tak szczerze zastanawiam się, bo jestem po lekkiej kontuzji i nie chcę się wykluczyć z życia zawodowego, a tutaj jako dorosły muszę trochę kalkulować, no niestety nie wszyscy jesteśmy w stanie się bawić jak dzieci, bo musimy trochę liczyć na te nasze zdrowie, ale jeżeli chodzi o to, dlaczego nie umiemy się bawić jak dzieci, bo może dlatego, że często się wstydzimy i boimy się oceniania. A polecam wrócić do tego, do tych czasów dzieciństwa i dziecięcej zabawy.
2: To na koniec jedno pytanie. Czy ta forma aktywności to jest świetny aspekt przemycania tego sportu, zachęcania do aktywności, do sportu?
3: No myślę, że najlepszy, bo forma zabawy, tak? W ogóle zawsze każda, jeżeli chodzi o sport, naukę sportu i udział w jakichkolwiek sportowych wyzwaniach, tak? To nauka przez zabawę, sport przez zabawę to jest najlepsza możliwość uprawiania sportu, przede wszystkim rodzinnego, tak? Całymi rodzinami tutaj możemy się spotkać i brać udział właśnie w tym wyzwaniu. Tutaj Jarkowi i Mateusiakowi bardzo, bardzo dziękuję za to, że zaprasza nas do współpracy, do współdziałania i do uczestnictwa.
2: A my gorąco pozdrawiamy z Karwowa i zachęcamy was do udziału w wyzwaniach biegowych z jajem. Dziś przy ulicy Rumiankowej, w sierpniu natomiast na pływalni miejskiej Orka.
1: Była to audycja sponsorowana. Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Aparatka w Radio Sochaczew. Słuchajcie, oprócz tego, że łączymy się z naszym studiem plenerowym, to również odbieramy wasze pozdrowienia. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
1: Ja chciałbym pozdrowić Daniela. Chciałbym pozdrowić też tą ekipę Radia Sochaczew i chciałbym prosić o piosenkę z Kolima i Blanka Niewinna.
0: To był słuchacz Kuba. Pozdrawiamy was serdecznie. Już za chwilę z Kolim specjalnie dla was.
2: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.

0: Audycja sponsorowana.
1: Ponownie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew z wyzwania biegowego z jajem z Karwowa, a ze mną 10-latek piłkarski Orły Sochaczew, Mateusz Sikorski. Dzień dobry.
2: No witam serdecznie, 10-latek jak najbardziej.
1: Mogę w końcu tak oficjalnie życzenia urodzinowe złożyć. Wszystkiego dobrego, niech się wiedzie, niech się rozwija. No i nie tylko samą piłką nożną człowiek żyje, ale i urozmaicaniem tras uczestnikom wyzwania biegowego. Czy to jest trudne zadanie, czy to jest tak, że się budzisz i już masz zamysł tej trasy i tych finezyjnych przeszkód?
2: Wiesz co, w pierwszej kolejności podziękuję za życzenia przez całej naszej społeczności piłkarskiej Chorów, no bo to kawał jednak czasu, pracy, zaangażowania nas, trenerów i rodziców. Natomiast jeśli chodzi o nasze wyzwanie, kurczę, no jeżeli człowiek lubi to, co robi, no to ma to, że tak powiem, w jednym palcu na pstryknięcie. Jak dobrze wiesz, i myślę, że państwo też, dużo biegałem takich właśnie biegów przeszkodowych, skąd też taka inspiracja i pomysł do tego, żeby wyzwanie biegowe z jajem bardziej stworzyć jako bieg przeszkodowy niż stricte samo uczestnictwo w rywalizacji biegowej, tak? Więc dzisiaj w Karwowie na pewno wykorzystaliśmy cały teren z możliwości, jakie były. Jest bardzo dużo nowych przeszkód, które też jakieś tam były wspólnym pomysłem całej grupy osób zaangażowanych w budowanie tego biegu, więc...
1: Tak jakbyśmy mogli tylko zerknąć, jeszcze bardzo ciekawa konkurencja, spacer z kiełbaskami, z talerzykami, z kiełbaskami po trasie.
2: Tak,
1: świetnie
2: tak,
1: radzi
2: tak,
1: sobie tu, uczestnik.
2: Tak, tutaj dokładnie strażacy z SP też jak najbardziej muszą się dobrze odżywiać. No mówię, tak jak mówię, odnośnie przeszkód, są i beczki, które trzeba pokonywać. Mamy z nowego Spidermana, czyli klatkę zespawaną z profili, która jest przepleciona liną, więc to też jest dodatkowa atrakcja. Wiadomo, są opony, są hopki, są skoczki, jest dużo piachu, terenu i całego lasu, więc myślę, że może w tej kategoriach wiekowych zrobiliśmy troszkę krótsze, ale bardziej wymagające te biegi technicznie.
1: Czy ty masz taką świadomość, że wy realizujecie, biorąc udział w tym zadaniu, projektując to wszystko, bardzo fajną misję, ponieważ wy w bardzo ciekawy sposób, ty, Renata, Jarek, zachęcacie tych młodszych i starszych do aktywności, do ruchu, zaszczepiacie to, bo to jest chyba też bardzo ważne dziś.
2: Jest to tak, nawet z perspektywy nauczyciela wychowania fizycznego, bo też w takim zawodzie od 17 lat pracuję, dobrze wszyscy wiemy, że sprawność fizyczna dzieci jest różna. Mogę śmiało powiedzieć, że jest słabsza niż była w poprzednich latach, dlatego też głośno powtarzamy, są to biegi dla dzieci. Chcemy, żeby te dzieci samodzielnie pokonały przeszkody, już bez rodziców. No i też troszkę trzeba się natrudzić, tak? No bo czy wskoczyć, przeskoczyć, przeczołgać się, no to troszkę trzeba energii z siebie wykazać, wykorzystać.
1: Czy w związku z kolejną edycją, z wyzwaniem biegowym na pływalni miejskiej, będziesz miał odrobinę wolnego, czy nadal Mateusz Sikorski będzie brał się za trasy, tym razem w przestrzeni nieco innej niż plener?
2: Wiesz co, myślę, że albo będę uczestniczył, albo nie, z racji tego, że w poprzednich edycjach wodnego wyzwania nie brałem udziału, z racji różnych obowiązków zawodowych, rodzinnych i tak dalej, ale z tego, co kojarzę, był rozstawiony wodny tor przeszkód, więc to już tak naprawdę firma zewnętrzna rozstawia dmuch, pompuje, włączamy start, dzieciaki trochę biegną, trochę płyną, wiadomo, wszystko w granicach rozsądku i bezpieczeństwa, więc jeśli będzie taka możliwość, jak najbardziej będę, jeżeli nie, to jak zawsze będę wspierał, trzymał kciuki, ale mówię, za wody plenerowe, no to jest to coś, co człowiek przyjdzie, zobaczy, chce rozstawić, no i zapraszam do udziału.
1: To trzymam kciuki, żeby te pokłady kreatywności związane z projektowaniem trasy się nie kończyły. Na koniec ostatnie pytanie. Czego sobie życzysz na kolejną dekadę, jeżeli chodzi o swój jubileusz?
2: Czego sobie życzę? No troszkę u nas w klubie, na razie tajemnic nie będę zdradzał, troszkę zmian nas czeka i kadrowych, i organizacyjnych. Na pewno chcemy rozszerzyć działalność klubu o różne projekty. Udało się pozyskać różne dofinansowania z różnych grantów, dotacji, ministerstw i tak dalej, więc no, pomysłów jest dużo. Ja jeden z mogę co zaprosić do obserwacji profilu piłkarskich Orłów Sochaczew na Facebooku. Tam wrzucamy wszystko na bieżąco, zapraszamy na treningi, więc na pewno dużo się będzie działo. Nie tylko względem piłkarskim, ale przede wszystkim społecznym, bo robimy dużo dla rodzin, dużo dla społeczeństwa, dla miasta Sochaczew, żeby nie tylko szkolić, ale też tworzyć taką wspólną rodzinę piłkarską, żeby dzieciaki, które od trzech lat, w wieku trzech lat przychodzą do akademii, mogły kształtować swoją sprawność fizyczną i to, że czują się po prostu jak w domu, no bo mówię, nie mam na sufitu, nie wiem, co będzie za 10 lat, czy będą seniorzy, czy nie będą seniorów, czy będziemy mieli wykształconą młodzież, ale chcemy, żeby piłkarskie Orły były mocno na mapie Saczewa odciśnięte jako miejsce do fajnie spędzonego czasu i rozwoju dzieci.
1: Piłkarskie Orły Sochaczew, Mateusz Sikorski, gorąco pozdrawiamy z wyzwania biegowego z jajem w Karwowie.
0: Była to audycja sponsorowana.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: I jeszcze więcej muzyki na lato.
5: A już za chwilę w naszym studiu, na wyzwaniu biegowym z jajem, kolejni goście. Połączymy się z nimi.
6: Nie

0: Audycja sponsorowana.
1: Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy w przyszłości wziąć udział w wyzwaniu biegowym z jajem. Oczywiście mówimy, że tak. Dzisiaj jesteśmy w Karkowie. Poproszę panią o przedstawienie się.
2: Nazywam się Klaudia Pszanowska, jestem dietetykiem klinicznym.
1: Tutaj koło nas, po sąsiedzku, pani stanowisko i tak od razu zerkamy troszeczkę. Spór atrakcji dla młodszych. Rysowanki, nie wiem, co tutaj jeszcze za niespodzianki ma pani dla uczestników.
2: Różne e-booki tematyczne na temat żywienia. Właśnie dzieci, sportowców, pomysły na różne dietetyczne przepisy, tudzież na przykład lody, lunchboxy, no i gadżety typu właśnie smycze, jakieś wyklejanki, naklejki, różne takie atrakcje dla młodzieży i małych dzieci.
1: Czy taką wiedzę albo zachętę do ruchu, do aktywności trzeba jakoś specjalnie tym młodszym uczestnikom przemycać? Jak dotrzeć do tych właśnie młodszych, żeby trochę więcej się ruszali, jedli trochę lepiej? Czy tutaj tak jak z dorosłym się rozmawia, czy trzeba czasami znaleźć sposób, żeby dotrzeć?
2: Myślę, że dzieciom trzeba pokazać, wyjść do nich z inicjatywą, że to zdrowie da im sukces na późniejsze lata i trzeba ich po prostu zachęcać do tego sportu, do tej aktywności, do tego zdrowego stylu życia i być wśród takich rówieśników, którzy po prostu inspirują ich do zdrowia i do sportu.
1: Czy tutaj przykład powinien iść z góry, czyli tutaj rodzice mają bardzo ważną zadanie i misję w tej kwestii?
2: Rodzice, no bardzo, bardzo. Bardzo istotna rola wśród wychowania, szkoła, prawda, te zajęcia edukacyjne. To odgrywa istotną rolę, bo jeżeli dziecku się tego nie pokaże, to dziecko samo nie będzie wiedziało, że to jest okej i że powinno się w tą stronę iść.
1: No dzisiaj też mamy specyficzny przekrój, ponieważ ciężko nam oceniać wszystkich uczestników, ale zbierają się ci, którzy lubią ruch, lubią aktywność, lubią rywalizację. To jest fajna forma, fajny sposób spędzania czasu.
2: To jest rewelacyjny, aktywność na dworzu. Ja jestem w ogóle zadowolona, dumna z takiej ilości osób, jaka tutaj w ogóle bierze udział w tym wydarzeniu, czyli świadomość wśród i rodziców, i dzieci jest ogromna. I to powinno się po prostu przekładać na kolejne wydarzenia i powinno być jeszcze więcej chętnych oczywiście.
1: To rozumiem, że pani jako dietetyk przy tego typu projekcie to ma mało roboty.
2: Ja mam bardzo dużo. Bardzo dużo tutaj podchodzi osób, ale myślę, że taka inicjatywa i na kolejne jak najbardziej super dla dzieci i osób dorosłych.
1: Czyli co, dzieciakom gratulujemy, rodzicom też, bo wspierają swoich najmłodszych. To mały apel do rodziców, żeby pamiętali, że to od nich idzie przykład.
2: Tak, dokładnie. Rodzice, świecić przykładem i pokazywać dzieciom, że ruch to zdrowie i przede wszystkim również podstawa to żywienie.
1: Wspaniale. Bardzo pani dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy właśnie z Karkowa. Teraz strażacy robią show, robią mgiełkę. No a za miesiąc w sierpniu wyzwania, ale tym razem na pływalni miejskiej Orka. My gorąco pozdrawiamy z Karkowa.
0: Była to audycja sponsorowana.
3: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alkor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Słyszysz?
13: Tak,
12: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
14: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
12: W Radiu Sochaczew jest 13.
13: Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym i ewakuacja górników. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, mówi szef MON-u na Wołyniu. Po weekendzie pogoda ma się poprawić. Dorota Werdecka. Na początek ewakuacja górników z zagrożonego rejonu po wstrząsach w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników. Kilkunastu jest już bezpiecznych, kilku wciąż jeszcze może znajdować się w strefie zagrożenia. W zakładach górniczych Lubin, najstarszej kopalni w Zagłębiu Miedziowym, doszło do wstrząsów o sile powyżej 4 stopni Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar są dla Polski sprawą niezwykłej wagi. Zwracając się do Ukrainy, powiedział, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród których mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie musi być zrozumienie. Pożar w Los Galardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii. Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 12, to głównie cudzoziemcy. Ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 20 osób uważa się za zaginione. Ogień szaleje od czwartku. Jest jednym z najtragiczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się pożarów w historii Hiszpanii. A u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i Mazurskiego.

0: Brytyjskie media oceniają spotkanie króla Karola z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami Archiem i Lilibet. Tych ostatnich król zobaczył po raz pierwszy od 4 lat, a cała rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii w związku z obowiązkami księcia Harry'ego. We wschodniej części kraju dziś najwięcej deszczowych chmur, do tego burze, a lokalnie grad i silny wiatr, na zachodzie nieco więcej przejaśnień. A na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.
1: Audycja sponsorowana.
2: Wyzwanie biegowe z jajem, tym razem w Karwowie. Pogoda dopisała. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie sprawił znów, że chmury się rozstąpiły. Tutaj u nas nie padało. Jarosław Mateusiak, sponsor tytularny, ferma Drobiu Mateusia, zadowolony z przebiegu rywalizacji?
3: Jestem przeogromnie zadowolony z przebiegu dzisiejszych zmagań. Pogoda jak zwykle nam dopisała. Nie było upału, nie było deszczu, chociaż parę kropel spadło. Ale wszyscy zadowoleni, niesamowita atmosfera, tyle uśmiechu to już dawno nie widziałem na placach zabaw, więc myślę, że możemy być wszyscy bardzo szczęśliwi z przebiegu dzisiejszych zawodów.
2: Tu obok wsparcie dietetyczne, tutaj fast serwis, zresztą panie też uczestniczyły w zawodach. Obok nowość, czyli fantastyczny poczęstunek. Piknik rodzinny, jednym słowem, nie tylko samo wyzwanie, ale integracja i dobra zabawa.
3: Tak, rozwijamy się z każdym kolejnym wyzwaniem, zapraszamy kolejnych partnerów, mamy ogrom pomysłów, które po kolei udaje nam się wdrożyć i zapraszamy kolejne firmy i osoby prywatne do udziału w takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest wyzwanie biegowe z jajem.
2: W kolejnej edycji widzimy się na pływalni, ale zanim przejdziemy do pływalni, to ja muszę zapytać o dzisiejszą frekwencję, o wrażenia, bo najważniejsza informacja jest taka, że wszyscy cali zdrowi dobiegli
4: właśnie
2: do mety.
4: Miałam, już sobie tak pomyślałam, zanim Jarek, jak mówił Jarek, co ja powiem jako pierwsze i powiem, że wszyscy na szczęście zdrowo i cało dotarli do mety, ale tak właśnie nikt nam po lesie nie zginął, więc to jest najważniejsze, że nikomu się nic nie stało, chociaż były jakieś upadki i tak dalej, ale nikt na szczęście żadnych kontuzji nie odniósł. Frekwencja, tak licząc, bo kilkanaście osób się dzisiaj, powiedziałabym nawet, że kilkadziesiąt się dzisiaj dopisało, więc około 140 osób było na pewno na starcie. Bardzo się cieszę. Ta frekwencja naprawdę nam rośnie z wyzwania na wyzwanie w zasadzie. Teraz zapraszamy na pływalnię, na tor wodny. Będzie to zupełnie inny tor, jak był poprzednim razem, bo już pierwszą edycję tego wyzwania wodnego mieliśmy w ubiegłym roku. Będzie inna firma, inny tor, inne przeszkody, ale tym bardziej zachęcamy. Dla maluchów też się coś znajdzie. Pamiętajcie, że maluchy też pływały w tym malutkim torze, basenie, więc na pewno zachęcamy.
2: To ja muszę zapytać, gdzie w takim razie grill stanie na basenie, na pływalni miejskiej?
4: No i znajdziemy tam na górze, pani Wselerska może nam wypożyczy miejscówkę w kawiarni. Także miejsca dużo przed basenem, także damy radę, kochani. Ale ja z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim panu Jarkowi za to, że te nasze wariackie pomysły Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wspiera w każdy możliwy sposób i tak pięknie jeszcze, ja nie muszę już nic robić praktycznie przy tej imprezie, tylko zapisać, przyjść i się cieszyć, że jest taka frekwencja, bo mam i tych sponsorów ogarniętych i zapraszam serdecznie. Właśnie, bo przy okazji sponsorów chciałabym zachęcić. Mamy nową przeszkodę dzisiaj, zachęcam, żebyście państwo wymyślali swoje przeszkody, ogarniemy je na trasie i postawimy, co prawda może nie na basenie, ale postawimy je gdzieś na wyzwaniu plenerowym. Jakbyście chcieli jakąś swoją dodatkową przeszkodę wymyśleć i nazwę tej przeszkody nawet pod firmową jakąś otoczką, także zapraszamy serdecznie. Ja jeszcze raz pozdrawiam serdecznie dziennikarza, najukochańszego mojego dziennikarza Radia Sochaczew, Tomasza Marciniaka, którego dzisiaj z nami niestety nie ma, ale na pewno by się cieszył z takiej frekwencji i z takiego fajnego wydarzenia.
2: Tak, Tomek został wydelegowany na członka sztafety, bądź po prostu reprezentanta na trasie podczas kolejnej edycji właśnie,
4: tak,
2: żeby Radio Sochaczew miało
4: zawodnika. Tak, koniecznie, my tego nie odpuścimy, tu będzie pod warunkiem, pod takim warunkiem, że jeżeli nie wystartuje, to niestety, ale straci pracę, więc musi wystartować.
2: Tomku,
4: Tomaszu, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Jeszcze raz cię serdecznie pozdrawiam.
2: Z ważnych rzeczy jeszcze muszę zapytać, czy wy się spodziewaliście, że ta impreza się tak rozrośnie? Dlatego, że to był początek, pamiętam, chyba halowy bieg taki z przeszkodami, 56 zawodników, potem z każdym wydarzeniem gdzieś tam tej przestrzeni trzeba było szukać, no i ta rodzina wyzwania biegowego nagle się stała wielopokoleniowa.
4: Powiem tak, ja zawsze liczę, że te nasze imprezy będą się

0: rozrastać, a już powiem szczerze, jeżeli się spotka takich ludzi na swojej drodze z takim podejściem, z takim entuzjazmem jak Jarek, więc to nie mogłoby się udać, tak? Więc na pewno liczyłam na to, że to się rozrośnie i bardzo jestem wdzięczna, że tak to fajnie nam to wszystko wychodzi.
1: To, panie Jarku, podsumowaliśmy sobie wyzwanie biegowe w Karwowie, pozostaje nam zaprosić na kolejne edycje. No i jeżeli ktoś się zastanawia, to chyba się nie ma nad czym zastanawiać, tylko trzeba wziąć udział. No,
2: obowiązkowo 22 sierpnia zapraszamy na wyzwanie biegowe wodne z jajem na basenie miejskim. I jeszcze będzie edycja halowa ostatnia. Tak, chyba że coś jeszcze nam do głowy wpadnie, to może coś jeszcze wymyślimy po drodze.
1: A ja wierzę, jestem przekonany o tym, że na pewno coś wam jeszcze do głowy wpadnie. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy gorąco z naszego pomarańczowego studia plenerowego wyzwanie biegowe z jajem w Karwowie. Sponsor tytularny Jarosław Mateusiak, firma Drobiu Mateusiak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, ślicznie. Jedyne, co nas ogranicza, to nasza fantazja.
1: Tak jest. A że fantazji tutaj nie brakuje, to muszę podziękować Renata Kubik, kierownik obiektów.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na wszystkie nasze imprezy.
3: Była to audycja sponsorowana. Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jesteśmy. Tak jesteśmy. Jak zapowiadaliśmy, Kuba Milewski w studiu Radia Sochaczew, więc będzie opowiadał o tym wszystkim, co dzieje się w Kinie Odeon. Dzień dobry, wrócił, pozdrawialiśmy cię, liczyliśmy na suweniry z Francji. Mamy nadzieję, że coś dla mnie i dla Kamila.
2: Euro.
1: I koniec. Już wiemy, że nic nie dostaniemy. Dobrze, Kamil, także bardzo gorąco cię pozdrawiamy. Tyle ci Kuba przywiózł, że możecie po prostu pozdrowić.
2: Czyli nic, dokładnie, ale pozdrowienia są najważniejsze. To jest szczere, oddane, z uczuciem.
1: Dobrze, przejdźmy do filmów. Jak nic nie masz, to chociaż poopowiadaj o tym, co w Odeonie.
2: No i już mówię. Zaczniemy od horroru, bo to, co zawsze mówimy, horrory przeżywają drugą młodość. Mhm. Bardzo fajnie sprawdzają się w kinie Odeon, mają swoje grono odbiorców. No i teraz uniwersum, taka trylogia Martwe Zło i wchodzi kontynuacja, czyli Martwe Zło pod tytuł Ogień.
1: Aha.
2: I tutaj akcja dzieje się w rodzinie, kobieta traci swojego męża i jedzie do teściów. Mhm. I spotkanie rodzinne zamienia się w zgromadzenie z piekła rodem.
1: Jeżeli jedziesz do teściów, no to
2: już
1: z góry wiadomo,
2: że może być słabo. Dokładnie tak. Natomiast no tutaj okazuje się, że przysięgi złożone za życia trwają nadal po śmierci, więc serdecznie zapraszam fanów, bo oglądałem troszkę zwiastunu. Zwiastuna może być naprawdę bardzo dobry film. No, jest to kultowa seria horrorów, twórca Sami Raimi, 5 pełnometrażowych filmów i nawet był 3-sezonowy serial telewizyjny, ale jako, że nie jestem fachowcem w tym temacie, to nie widziałem żadnego. Natomiast po opiniach na Filmwebie...
1: Ale się wypowiem.
2: Dokładnie, się wypowiem. Jako, że nie jestem fachowcem, to się wypowiem. Nie, naprawdę, całkiem poważnie, horrory są coraz lepiej robione, zresztą świadczy o tym nawet Backrooms, tak, który też cieszy się ogromną popularnością, ale o nim jeszcze powiem. No więc serdecznie zapraszam ci, którzy będą chcieli, są zdecydowani, to od 10 lipca, od piątku
1: będzie można
2: w kinie Odeon.
1: Tą gęsią skórkę,
2: otóż
1: tak?
2: Otóż to, dokładnie tak. A żeby zrównoważyć nie tylko same horrory, to mamy też bajkę od Disneya, Vaiana, tym razem pełnometrażowa, fabularna wersja, nie animowana.
1: Mhm.
2: Na ekranie... Jak się nazywa ten taki duży, czarnoskóry aktor? Boże, wyleciało mi teraz. On gra w dużych filmach Disneya i on jest fajny. Grał nawet teraz ostatnio o bokserze.
1: Dwayne Johnson?
2: Dwayne Johnson. On chyba tak będzie grał
1: The
2: tego
1: Rock.
2: Przyjaciela
1: okay.
2: Vaiany, dokładnie. Dziękuję, bo mi wypadło totalnie z głowy. No i jest to opowieść o przygodach dziewczynki, która na wezwanie oceanu opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Nie wiem, czy będzie się ta Vaiana różniła od Gniewu Oceanu, od poprzedniej części animowanej, tak? Mm-hmm. Ale polecam, bo jak to wszystkie bajki Disneya, na pewno będzie super, świetnie zrealizowana i myślę, że będzie hitem. Troszkę też o tym poczytałem, także mam nadzieję, że państwo w wakacje zabiorą swoje pociechy, te młodsze i te starsze, i oddadzą się w takim urlopowym klimacie, bo to też plaża może. No, idealny czas na bajkę w stylu Disneya.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko do tego zaproszenia dołączyć. Co więcej w kinie Odeon, o tym powiemy wam za chwilę. Bądźcie z audycją Kinożercy.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy złotych brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochacze w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z kolejną porcją tego wszystkiego, co w Kinie Odeon. Kuba Milewski oczywiście w studiu Radia Sochaczew. Powiedzieliśmy sobie o premierach. Czy jeszcze coś wśród tych premier znajdziemy, czy już przechodzimy może do tych filmów, które wciąż są grane, o których warto przypomnieć?
2: Zrobimy tą drugą część Twojej wypowiedzi, czyli to, co warto przypomnieć i jeszcze raz zaprosić, czyli zapraszam Państwa na film Zaproszenie. Znudzone sobą małżeństwo spotyka się na kolacji z wyzwolonymi sąsiadami. No i niby w tym małżeństwie Joey i Angeli z kilkunastoletnim stażem, no wszystko wydaje się wręcz idealne, wzorcowe, powiedziałbym instagramowe. Natomiast jakieś tam ryski są. No i podczas tej kolacji para tajemniczych sąsiadów jest bardzo swobodna i przyjacielska. No i rozmowa zaczyna zmienić się w pełną dwuznaczności grę. Aha. I to jest taki remake, wersja amerykańska filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tak. Dokładnie tak. I tej naszej wersji, tylko nie pamiętam teraz
1: też
2: tytułu,
1: sobie
2: nie
1: mogę
2: przypomnę.
1: Tak.
2: Z Tomaszem Kotem, tak, i z Kasią Smutniak. Zresztą ona grała w obydwu wersjach, tej włoskiej i polskiej. Natomiast, no tutaj też jest świetna obsada, zapraszam Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz i Edward Norton. Także śmietanka Hollywood, górna półka. Więc serdecznie zapraszam, bo film naprawdę nieźle się sprzedał i on tak jest wysoko w box office. Także warto, jeżeli ktoś chciałby na bardzo fajną komedię wieczorową porą, no to nic innego jak cały czas w kinie Odeon gramy i od przyszłego tygodnia również po jednym seansie można sobie przyjść i obejrzeć i pokłamać w dobrym towarzystwie.
1: Co jeszcze?
2: Co jeszcze? To może sobie opowiemy troszkę o Backrooms, bo dzisiaj dostałem bardzo ciekawy telefon. Czy bylibyśmy jako kino zainteresowani zagraniem rozszerzonej wersji? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych 3 lipca weszła rozszerzona wersja z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. I ten film będzie, jest tam grany w kinach, wydłużony jest o 15 minut. Po napisach są dodatkowe sceny, ale one będą tylko i wyłącznie w kinach, więc dystrybutor filmu robił rozpoznanie, kto by chciał zagrać, więc tak, my, jeżeli będzie taka możliwość, na pewno zagramy. Zagracie. I pokażemy, okay. Ponieważ to nie będzie dostępny materiał ani na DVD potem, ani na Blu-rayu, tak, czyli tylko i wyłącznie w kinach, więc myślę, że warto, a... Bo jest to niesamowity fenomen, tak? Film chyba gramy trzeci tydzień i pełne sale, czyli tylko i wyłącznie w kinach, więc myślę, że warto, a... Bo jest to niesamowity fenomen, tak? Film chyba gramy trzeci tydzień i pełne sale, także bardzo się podoba i jest świetny. A bohaterem filmu jest chłopak o imieniu Clark, który w podziemiach swojego sklepu natrafia na przejście do innego świata, tak? Niekończące się korytarze. No i on to mówi swojej terapeutce, ale ona uznaje go, że chyba choroba nawraca, że jakiś jest to taki już początek, że trzeba będzie wzmocnić terapię. Ale Clark przestaje się do niej pojawiać na te zajęcia, na wizyty i ona zaczyna go poszukiwać, tak? Bo jest zaciekawiona, czy rzeczywiście mówił prawdę, czy coś się z nim stało. No i ona też wpada w tą przestrzeń, czyli coś takiego trochę jak Stranger Things i inne dobre horrory, połączenie. Także serdecznie zapraszam. Co dalej? Minionki, Toy Story 5. No to tutaj nie trzeba nic mówić, bo no świetne tak, animacje tak, dla całej rodziny. Widziałem obydwa, naprawdę uśmiałem się i bawiłem się doskonale, więc serdecznie zapraszam.
1: Dobrze, to za chwilę wrócimy z poważnym tytułem, bo tam podglądałem trochę, że Odyseja.
2: Tak.
1: To o tym wam opowiemy. Warto być blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No dobra, tak już powiedzieliśmy o tej Odysei Nolana, to myślę, że to jest ten moment, by więcej wspomnieć tak o tym filmie premierowym, bo no, na Nolana się czeka. Jak się pojawia nowy Nolan, to jest święto, a wziął sobie no, poważną lekturę na warsztat.
2: Zdecydowanie. Historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej, także nie w kij dmuchał kawałek dobrych powieści. No, 3 lata po Oppenheimerze, 2023 Oppenheimer, więc pewnie chwila odpoczynku, no i brał się za kolejny projekt, budżet 250 milionów dolarów, a efekty będzie można zobaczyć już od 17 lipca, czyli za 2 tygodnie. No jestem ciekaw, 3 godziny...
1: Znowu taki długi film?
2: Znowu drugi film, tak, on chyba nie umie krótszych, tak mi się wydaje, ale umówmy się, no na ekranie, no dobrał sobie obsadę genialną. Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, umówmy się, no. Czy może być lepiej? No nie może być, no już chyba lepiej się nie da, a że Brada Pitt gdzieś jeszcze tutaj się wciśnie. I nas ewentualnie.
1: Tak, jako statystów gdzieś tam, dokładnie. No, tak.
2: Dokładnie, my za jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów to ogarniemy, plus przelot biznesem na plan. No ale klamka zapadła, już nas chyba...
1: Chyba,
2: nas
1: że zrobią jakąś dokrętkę.
2: Nie dokleją już nas.
1: Będziemy w tej scenie po napisach.
2: Dokładnie tak. Dodam, że zdjęcia Hoyte van Hoyte ma on w Bondach. Zasłynął w jednym z Bondów. Przedostatni, nie Czas umierać, tylko... przedostatni tytuł to był, nie przypomnę sobie, ale tam też grała Monika Bellucci. Spectre. Także naprawdę świetne zdjęcia na pewno po tym chłopaku od operatora kamery. Wiem, że to będzie naprawdę świetny film. Natomiast kilka zgrzytów było.
1: Jakich?
2: No bo Helena, tak, to chyba Zendaya wciela się w rolę Heleny, czyli jednak ciemny kolor skóry, no gdzieś tutaj tak dużo osób się przyczepiało do tego.
1: Czy tam też Helena... chyba niezgodność była w kontekście tego, jakie hełmy noszą.
2: Gdzieś poczytałem sobie, że to będzie no, na podstawie tak historii Odyseusza, ale nie będzie to
1: tak,
2: jeden do jednego.
1: Patrząc na filmy nie powinniśmy, szczególnie jeżeli to jest tak. Taka historia fabularyzowana, patrzeć, że reżyser będzie przekładał to jeden do jednego. To ma być jednak rozrywka i ma być to też jakaś forma interpretacji. Tak,
2: tak więc... dokładnie tak. Ale u Nolana z rozmachem zawsze, więc jednak
1: będzie na bogato,
2: umówmy się,
1: tak.
2: Będzie na bogato. Zdjęcia trwały od 25 lutego do 8 sierpnia, także sporo naprawdę, 8 miesięcy planu filmowego. Maroko, Grecja, Włochy, Szkocja, Islandia, Malta i LA. No, mogę Państwa zaprosić, ale jeszcze dodam, że od 29
1: właśnie,
2: lipca...
1: jeszcze jedna poważna premiera.
2: Spider-Man, tak. Całkiem nowy dzień, to też długo wyczekiwana, także ten lipiec...
1: To jest Tom Holland. Do niego będzie należał lipiec.
2: Do niego będzie,
1: roku.
2: Dokładnie tak. No i Zendaya właśnie i Tom Holland, czyli para, małżeństwo już, ja nie wiem nawet, bo tak nie śledzę plotek. No
1: nie tak, pozostaje niektórzy mówią, że już są po ślubie.
2: Że już są po ślubie, właśnie.
1: Także gdzieś tam po cichu, ale właśnie, to do nich będzie należał lipiec filmowo, więc i Odyseję Nolana polecamy i nowego Spider-Mana. Także lipiec przebogaty filmowo i polecamy, żebyście to zobaczyli oczywiście w kinie Odeon. A co więcej w tym miejscu, to już za tydzień ponownie Wam powiemy w audycji Kinożercy. Kuba Milewski był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany Georges Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660 001 504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Ze mną już tradycyjnie Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Scenawi. Dzień dobry, witam
4: serdecznie.
3: Dzień
4: dobry.
3: Zanim powiemy o kolejnym smaku lata, bo lato nam pokazuje coraz większy wachlarz, jeżeli chodzi o kulinarnia, zarówno jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to taki miły akcent odnośnie poprzedniego odcinku na temat
4: tak,
3: bobu.
4: Tak, bardzo miły. Chciałabym podziękować pani, która do mnie napisała, że mąż słuchał audycji, w której robiliśmy sałatkę z bobem, że jedną sałatkę zrobił mąż w domu, że sałatka była pyszna. Dostałam piękne zdjęcie. Bardzo jest to miłe, było mi bardzo miło. Pokazuje nam to, że warto rozmawiać o sezonowych produktach, że warto próbować nowych przepisów, że rzeczywiście są osoby, które nas słuchają. Więc jeśli ktoś będzie wykonywał jakiś nasz przepis, to serdecznie

0: Zapraszamy, będzie nam bardzo miło.
1: Proponuję już teraz szykować kartkę i długopis, bo będą przepisy w dzisiejszej audycji oczywiście. A dziś królować będą jagody, czyli smak polskiego lata. One się już pojawiły i chyba z nas każdy je uwielbia, jeżeli chodzi o ten owoc zbierany w lesie. Co jest takiego wyjątkowego w jagodach oprócz ceny?
0: Oprócz ceny oczywiście, to wakacje, to las, to, że mamy fioletowe języki, fioletowe ręce, ciepłe jagodzianki, pierogi z jagodami, wszelkiego rodzaju ciasta. W ogóle sezon na jagody jest krótki, jak wiele naszych sezonowych warzyw i owoców, dlatego trzeba to wykorzystać jak najlepiej, a to teraz właśnie się zaczęło, dlatego tak bardzo na nie czekamy.
1: Można pomylić jagody z borówką.
0: Niekoniecznie. Leśne jagody są zdecydowanie mniejsze. Mają intensywnie granatowy miąższ i bardzo wyrazisty smak, a borówki są większe, słodsze, w środku są jasne. Dlatego właśnie też jagody barwią nam język, barwią nam dłonie, a borówki nie.
1: Dużo mówimy o zdrowiu, o dietetycznym takim fit jedzeniu. Czy jagody to jest zdrowe jedzenie?
0: Tak, zdecydowanie. Ich ciemny kolor to jest znak, że zawierają mnóstwo naturalnych składników, które pomagają chronić nasze komórki. Są źródłem błonnika, są źródłem witaminy C. Krótko mówiąc, są nie tylko pyszne, ale też bardzo wartościowe.
1: Jagodziankę z jagodami. Bardzo, bardzo smaczna, polecam. Bo tak jak powiedziałaś przed chwilą, ten sezon jest bardzo krótki, a nie ma to jak prosto zerwane właśnie z krzaka, z lasu, czy kupione na targu, jeżeli nie mamy czasu, czy nam się po prostu nie chce schylać. Dobrze. Długopisy przygotowane, kartki przygotowane. Będzie szybki deser z jagodami na początek.
0: Tak, najpierw będzie szybki deser z jagodami, którego nie pieczemy, nie szykujemy długo, robimy i jemy. 300 g świeżych jagód, 250 g jogurtu greckiego, 100 g mascarpone, 2 łyżki miodu, 80 g maślanych herbatników, 30 g roztopionego masła i kilka listków mięty. I to jest taki właśnie deser, który przygotujemy w kilka minut. Pokruszone herbatniki mieszamy z roztopionym masłem, jogurt łączymy z mascarpone i z miodem i do pucharków nakładamy kolejno kruszonkę, krem, świeże jagody, na wierzch kilka listków mięty. Można dodać odrobinę skórki z cytryny, bo skórka z cytryny pięknie podkreśla smak jagód. Także...
1: Czyli nie mieszamy tego razem, tylko
0: nie,
1: układamy sobie
0: w pucharku, to pięknie warstwowo nam wygląda i kolorowo. I deser gotowy, jemy od razu.
1: No tak, w kilka minut można go faktycznie przygotować, jeżeli mamy wszystko przygotowane. Kolejnym daniem z jagodami w roli głównej będzie tarta z serem i kruszonką. Tarta, co to jest tarta?
0: Tarta to jest kruche ciasto, to jest taki rodzaj ciasta, natomiast tutaj już troszeczkę musimy popracować. Zaczniemy od ciasta na tartę. 270 gram mąki pszennej, to jest sprawdzona tarta, bardzo dobra, bardzo smaczna. Ja już ją w tym roku wypróbowałam. 20 gram mąki migdałowej, 80 gram cukru pudru, jedno jajko i 170 gram zimnego masła.
1: To może powtórzmy, 270 gram mąki pszennej, 20 gram mąki migdałowej, 80 gram cukru pudru, jedno jajko i 170 gram zimnego masła. I co dalej się dzieje?
0: Tak, i tą mąkę przesiewamy do miski, łączymy z mąką migdałową, z cukrem pudrem, zagniatamy z zimnym masłem i jajkiem, owijamy ciasto folią spożywczą i odkładamy do lodówki, żeby się schłodziło. Takie schłodzone ciasto rozwałkowujemy, przenosimy do formy tarty, nakłuwamy widelcem i pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni góra-dół w około 22-3 minut.
1: Trzeba patrzeć po prostu.
0: I teraz działamy, w trakcie jak ono się pieczy, działamy z nadzieniem. Robimy nadzienie z twarogu, potrzebujemy 250 g kremowego twarogu, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżeczki cukru z wanilią i 2 żółtka. twaróg mieszamy.
1: Twaróg, dwie łyżki cukru, pudru, dwie łyżki cukru z wanilią, bo myślę, że ktoś notuje, znaczy wiem, że to ktoś notuje. I dwa żółtka, nie jajka, tylko dwa żółtka. Okay.
0: Tak, dwa żółtka. Mieszamy twaróg z cukrem, pudrem, z żółtkami, z cukrem i z cukrem z wanilią i nadzienie w zasadzie z twarogu mamy gotowe. Potrzebujemy jeszcze nadzienie jagodowe i tutaj jest 280 gram jagód, 40 gram mąki ziemniaczanej i 20 gram cukru. Jeśli w ogóle pieczemy ciasto z jagodami, przede wszystkim nie mieszamy owoców z cukrem dużo wcześniej, bo cukier sprawi, że te jagody nam szybko puszczą sok, więc słodzimy je dosłownie tuż przed pieczeniem. I do tego potrzebujemy jeszcze chrupiącą kruszonkę. W tej części powiemy sobie o takiej kruszonce
1: z brązowym cukrem.
0: Z brązowym cukrem, tak. 80 gram mąki pszennej, 50 gram brązowego cukru, 2 łyżeczki cukru z wanilią, 70 gram masła. I tutaj mąkę z brązowym cukrem i zimnym masłem zagniatamy na kruszonkę, odstawiamy do zamrażarki w trakcie, kiedy przygotowujemy nadzienie, więc tak się właśnie zastanowiłam, bo tu powinniśmy tą kolejność, czyli najpierw ciasto natarte, potem tą kruszonkę i potem nadzienie twarogowe i jagodowe. I mamy już upieczony spód, czyli upieczoną tą tartę, podpieczoną w zasadzie. Jagody mieszamy również z cukrem i z mąką i na upieczony spód wykładamy jagody, następnie twarożek i na to tą schłodzoną właśnie naszą kruszonkę. I pieczemy 35 minut, aż kruszonka się zarumieni w tej samej temperaturze i ciasto mamy gotowe. Tarta jest przepyszna.
1: Czas przygotowania około godziny. Tak sobie policzyłem w skrócie.
0: Może być.
1: Ale brzmi naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Do tematu jagód wrócimy za chwilę.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: I jesteśmy ponownie, Sekrety Szefa Kuchni, dziś pod nazwą jagód, które są sezonowe, które są przez krótki czas dostępne na rynku, które zbieramy w lesie. No właśnie. Pytanie jest takie, czy jagody powinno się długo moczyć w wodzie, bo tak trochę patrzę pod kątem truskawek, o których wcześniej rozmawialiśmy, gdy był taki sezon prime na nie. Czy one powinny być długo w wodzie?
4: Jagody są bardzo delikatne, więc wystarczy je szybko opłukać pod bieżącą wodą i oczywiście osuszyć, bo jeśli będą długo leżeć w wodzie, to stracą część swojego smaku i zrobią się po prostu miękkie. Także nie.
3: Nie, czyli długo nie. A dlaczego? Bo tak dowiedziałem się, dodaje się skrobi ziemniaczanej. Czemu to ma służyć?
4: Tak, no dodawaliśmy jej nawet w poprzednim przepisie. To jest bardzo prosty sposób na to, żeby nadzienie do jagodzianek, o których za chwilę sobie powiemy, czy ciast w ogóle nie było zbyt rzadkie, bo skrobia zatrzyma nam sok, który owoce puszczają podczas pieczenia. Także nie wypłynie nam sok z jagodzianek.
3: Powiedziałeś wcześniej, że jagody są przez krótki okres, że trzeba je korzystać, że najlepiej smakują prosto z lasu, z targu. To znaczy, że jagodzianki, o których będziesz mówiła, też smakują właśnie tak w tym okresie najlepiej, wyjątkowo?
4: No zdecydowanie, bo nic nie zastąpi świeżych jagód. Jagody są najlepsze wtedy, kiedy są świeże, nie mrożone. Chociaż oczywiście no, są też mrożone jagody, ale jagodzianki najlepsze są ze świeżymi jagodami, bo są one bardziej aromatyczne, są soczyste, zdecydowanie bardziej soczyste niż owoce mrożone, dlatego warto ten krótki sezon wykorzystać i jagodziankami się nasycić.
3: Okej, ale jakbyśmy tak chcieli zamrozić sobie tego lata pod znakiem jagody, to jak to zrobić najlepiej? Tak, żeby no chociaż w to musimy trochę poczuć, ja wiem, że
4: wrócić.
3: To nie odda, wrócić, tak. Ale ja wiem, że to nie odda do końca tego, co mamy tu i teraz, ale gdybyśmy chcieli, to jak to zrobić tak najbardziej profesjonalnie?
4: I to będzie sposób tak naprawdę, który dotyczy mrożenia nie tylko jagód, prawda? Bo najlepiej jest je najpierw rozsypać na tacy bądź na jakimś płaskiej powierzchni, desce i zamrozić je pojedynczo. I dopiero wtedy przesypujemy do woreczka. One się mrożą każda oddzielnie, nie zbijają się wtedy w jedną bryłę, nie stykają się i można z tej torebeczki wysypać sobie za każdym razem tyle jagód, ile nam potrzeba.
3: Pytanie, czy takie urządzenie do zgrzewania i warzyw, owoców, które są dostępne na rynku, może służyć jagodom? Czy one się tam nie rozplaszczą?
4: To znaczy, jeśli zapakujemy próżniowo, to absolutnie nie. Natomiast jeżeli my mrozimy, chcemy zamrozić jagody i zrobimy tak, jak mówiłam, to przysypiemy je do woreczka strunowego najlepiej, zamkniemy woreczek i w każdej chwili sobie z niego wyjmiemy tyle jagód, ile nam będzie zimą potrzeba.
3: Czyli osobno, a nie tak, żeby się... Dobra, idźmy w kierunku tych jagodzianek, bo jestem ciekawy.
4: Okej, czyli robimy jagodzianki. Zaczniemy od ciasta. Wszystkie składniki przede wszystkim muszą być w temperaturze pokojowej. Potrzebujemy 300 gram mąki pszennej, jedno żółtko, jedno jajko, 15 gram świeżych drożdży, 100 ml ciepłego mleka, 50 gram cukru, łyżkę cukru z prawdziwą wanilią, 50 gram miękkiego masła, ale nie roztopionego i 1/4 łyżeczkę soli. Do nadzienia przygotujemy 600 gram jagód, około 600 gram jagód, 2-3 łyżki cukru, 1 łyżka mąki ziemniaczanej i skórka z cytryny. Ta skórka naprawdę bardzo fajnie współgra z jagodami. Dodatkowo nam będzie potrzebne pół jajka i łyżeczka mleka, żebyśmy posmarowali nasze bułeczki.
3: Ale to później, żeby pędzelkiem.
4: Okay. I kruszonka. Kruszonkę zrobimy tym razem do jagodzianek z palonym masłem. I tu potrzebujemy 60 gram masła, 90 gram mąki, 50 gram cukru, to jest bardzo fajna kruszonka, łyżeczka ekstraktu z wanilii albo tego cukru z prawdziwą wanilią i szczypta soli. Oczywiście można też używać po prostu prawdziwej wanilii.
3: No to trzeba to teraz połączyć.
4: Dokładnie. Najpierw podgrzewamy mleko, aż się przyrumieni i zacznie wydawać taki przyjemny masło, oczywiście, aż zacznie wydawać taki przyjemny orzechowy aromat. Od czasu do czasu mieszamy, studzimy, bo tu cały czas robimy kruszonkę jeszcze. Mhm. Dodajemy mąkę, cukier, wanilię, sól, wszystko razem mieszamy. Dodajemy letnie masło i ugniatamy masę do takiej konsystencji kruszonki. I tutaj już mamy kruszonkę z głowy. Natomiast naprawdę warto spróbować z tym palonym masłem, jest przepyszna. Wrócimy do ciasta, do naszych jagodzianek. Musimy zrobić rozczyn. Mieszamy drożdże z łyżką cukru i mlekiem. Gdy się rozpuszczą, dodajemy 3 łyżki mąki i mieszamy, żeby miały konsystencję takiej śmietany, odstawiamy na około 10 minut do wyrośnięcia. W tym czasie ubijamy sobie jajko z żółtkiem, cukrem i solą na taką jasną, puszystą masę, łączymy z przesianą mąką, pozostałym mlekiem, dodajemy rozczyn i wyrabiamy je około 15 minut, a na kilka minut przed końcem wyrabiania dodajemy miękkie masło.
3: Czyli nie te rozpuszczone, nie te prosto z lodówki, tylko w tej temperaturze pokojowej, tak, o której mówiłaś. Okay.
4: Tak, tak, tak. Mhm. Rozpuszczone mieliśmy do kruszonki. Tutaj nie, tutaj po prostu miękkie. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. I po tej godzinie formujemy już sobie kuleczki, wałkujemy, nakładamy do środka jagody i zlepiamy. Odkładamy znowu do wyrośnięcia na około 20 minut, przykrywamy ściereczką, a później smarujemy jajkiem roztrzepanym z mlekiem, posypujemy kruszonką i pieczemy około 20 minut w temperaturze 190 stopni góra-dół.
3: Najdłuższy przepis, jeżeli chodzi o wykonanie, ale efekt jest naprawdę wyjątkowy.
4: Najdłuższy, tak, ale warto.
3: Naprawdę warto, wierzcie, że warto. A jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie gotowania, pieczenia różnego rodzaju potraw letnich i nie tylko i chcecie zapytać Katarzynę Siekierską o to, aby się doradzić, poradzić, a może żeby zrobić o czymś program, to po prostu napiszcie na adres mailowy. Jaki?
4: selavi@selavi.pl lub na naszego Messengera.
3: Dziękuję bardzo za wizytę w dzisiejszej audycji. Przypomnę, gościliśmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji Selavi w Sochaczewie.
4: Dziękuję. Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież in Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Jak co tydzień o podróżach małych i dużych, regionalnych i nie tylko w Radiu Sochaczew. Bartek Staniaszek, dziś zabieram Was w okolice Sochaczewa, do miejsca,

0: miejsca, które związane jest z Chopinem, zachwyca bliską odległością Puszczy Kampinoskiej, ale nie jest to żelazowa wola. Podpowiem, że tutaj znajduje się jeden z nielicznych w Polsce, jedyny w powiecie, kościół warowny, czyli świątynia, która może zmienić swoje przeznaczenie i stać się twierdzą, oby oczywiście tak nie było. Zapraszam Was na 20-kilometrową przejażdżkę z Sochaczewa do Brochowa i samo zwiedzanie oczywiście Brochowa. Razem ze mną o tym pięknym i ciekawym miejscu opowie Marta Przygoda-Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha.
1: No, ja w Brochowie mieszkam już 40 lat, natomiast no, moi przodkowie już praktycznie od, można powiedzieć, XVIII wieku zasiedlali Puszczę Kampinoską, więc no, te tereny są mi bardzo, bardzo bliskie. No i też nasza organizacja propaguje właśnie wiedzę na temat historii gminy Brochów. No a przez to właśnie między innymi chcemy zachęcić właśnie ludzi do poznawania naszego terenu i też oczywiście historii. No ale do tego są oczywiście potrzebni turyści. I można powiedzieć, że ta turystyka w gminie Brochów zasadza się na takich trzech głównych elementach. Pierwszy to jest oczywiście kościół obronny w Brochowie, bazylika pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Brochowie, ze względu na związki z Chopinem, jako miejsce chrztu Chopina, miejsce ślubu jego mamy i taty oraz jego siostry Ludwiki. To jest ten pierwszy element. Drugi element to jest niewątpliwie kolej wąskotorowa, która przebiega przez teren gminy Brochów już ponad 100 lat. A ten trzeci element to jest niewątpliwie Puszcza Kampinoska, bo gmina Brochów ma to szczęście, że leży w otulinie Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego. No i to są te właśnie trzy główne elementy, które przyciągają, ale mogą przyciągnąć jeszcze więcej turystów do gminy Brochów.
0: A pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Brochowa sięgają VII wieku przed naszą erą. W piaskach wsi Sianno w 1923 roku znaleziono cmentarzysko z grobami kloszowymi, charakterystycznymi dla schyłku kultury łużyckiej, z którą wiąże się rodowód najdawniejszych Słowian. Podobne cmentarzysko było w Tułowicach. Do dziś istnieją najstarsze miejscowości, jak Kromnów powstały w okolicach 1065 roku i Brochów z 1254. Jak podaje Jan Długosz, po 30 czerwca w 1410 roku przez tereny naszych miejscowości król Władysław Jagiełło prowadził wojska na Grunwald. Z obozu w Kozłowie przeprowadzano wojsko przez Bzurę, właśnie w Sochaczewie albo w Brochowie, a następnie przez Wisłę, powyżej klasztoru w Czerwińsku, aby nie powodować tłoku w mieście. Najprawdopodobniej w Kromnowie specjalnie zbudowano i złożono drewniany most, tak zwany łyżwowy, czyli zbudowany na łodziach. Dziś Brochów to spokojna gmina z Bzurą przy Wiśle w otulinie Kampinosu, oferująca ciekawy wypoczynek i inne liczne atrakcje. Wielu gości odwiedzających te strony świadomie przyjeżdża na dłużej, wykorzystując różne środki transportu.
1: Do tej Puszczy Kampinoskiej można dotrzeć chociażby koleją wąskotorową. W związku z tym, że ja na co dzień pracuję w Muzeum Kolei Wąskotorowej, to obserwuję też, jak zachowują się turyści i mamy takie przypadki, kiedy turyści przyjeżdżają do Sochaczewa pociągiem z Warszawy, kolejami mazowieckimi, przyjeżdżają z rowerami, zabierają te rowery do naszego pociągu retro i dojeżdżają razem z nami na przykład do Puszczy Kampinoskiej, do miejscowości Wilcze Tułowskie, do tej ostatniej naszej stacji w Puszczy Kampinoskiej, do tak zwanej bramy do Puszczy, bo tam się zaczyna ten czerwony główny szlak przez Puszczę Kampinoską i tam już rowerami wracają do Warszawy. Część też decyduje się zostać u nas na miejscu w gminie Brochów, ponieważ no, w ostatnich latach rozwinęła się też w gminie Brochów ta taka baza agroturystyczna. Można u nas przenocować, także tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Na terenie gminy Brochów w miejscowości Plecywice mamy motoprzystań i tam oprócz tego, że można wziąć udział w spływie kajakowym, to jeszcze też można przenocować. Powiem szczerze, że ja raz tam płynęłam pod tym właśnie spływem kajakowym i muszę powiedzieć, że naprawdę widoki są niesamowite i ja tak trochę może samolubnie powiem, że wcale nie trzeba pojechać czasami w góry czy nad morze, żeby naprawdę doświadczyć takiego piękna przyrody i też właśnie w pewnym momencie na wysokości Brochowa, no w taki bardzo spektakularny, monumentalny sposób widać też właśnie Bazylikę Brochowską. Także też spływy kajakowe cieszą się u nas dużą popularnością i wiem, że czasami nawet do Plecewicz przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
0: Tłumaczy Marta Przygoda Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha. Czas na małą przerwę, bo za moment wrócimy do naszego radiowego zwiedzania Brochowa. Opowiem wam o wyjątkowej budowli sakralnej i chyba moim ulubionym kościele w powiecie sochaczewskim, albo przynajmniej tym najciekawszym.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Jak co tydzień o podróżach małych i dużych, regionalnych i nie tylko w Radiu Sochaczew, Bartek Staniaszek. Dziś zabieram Was w okolice Sochaczewa, do miejsca, które związane jest z Chopinem, zachwyca bliską odległością Puszczy Kampinoskiej, ale nie jest to żelazowa wola. Podpowiem, że tutaj znajduje się jeden z nielicznych w Polsce, jedyny w powiecie, kościół warowny, czyli świątynia, która może zmienić swoje przeznaczenie i stać się twierdzą, oby oczywiście tak nie było. Zapraszam Was na 20-kilometrową przejażdżkę z Sochaczewa do Brochowa i samo zwiedzanie oczywiście Brochowa. Razem ze mną o tym pięknym i ciekawym miejscu opowie Marta Przygoda-Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha.
4: No, ja w Brochowie mieszkam już 40 lat, natomiast no, moi przodkowie już praktycznie od, można powiedzieć, XVIII wieku zasiedlali Puszczę Kampinoską, więc no, te tereny są mi bardzo, bardzo bliskie. No i też nasza organizacja propaguje właśnie wiedzę na temat historii gminy Brochów. No a przez to właśnie między innymi chcemy zachęcić właśnie ludzi do poznawania naszego terenu i też oczywiście historii. No ale do tego są oczywiście potrzebni turyści. I można powiedzieć, że ta turystyka w gminie Brochów zasadza się na takich trzech głównych elementach. Pierwszy to jest oczywiście kościół obronny w Brochowie, bazylika pod nazwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Brochowie, ze względu na związki z Chopinem, jako miejsce chrztu Chopina, miejsce ślubu jego mamy i taty oraz jego siostry Ludwiki. To jest ten pierwszy element. Drugi element to jest niewątpliwie kolej wąskotorowa, która przebiega przez teren gminy Brochów już ponad 100 lat. A ten trzeci element to jest niewątpliwie Puszcza Kampinoska, bo gmina Brochów ma to szczęście, że leży w otulinie Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego. No i to są te właśnie trzy główne elementy, które przyciągają, ale mogą przyciągnąć jeszcze więcej turystów do gminy Brochów.
3: A pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Brochowa sięgają VII wieku przed naszą erą. W piaskach wsi Sianno w 1923 roku znaleziono cmentarzysko z grobami kloszowymi, charakterystycznymi dla schyłku kultury łużyckiej, z którą wiąże się rodowód najdawniejszych Słowian. Podobne cmentarzysko było w Tułowicach. Do dziś istnieją najstarsze miejscowości, jak Kromnów powstały w okolicach 1065 roku i Brochów z 1254. Jak podaje Jan Długosz, po 30 czerwca w 1410 roku przez tereny naszych miejscowości król Władysław Jagiełło prowadził wojska na Grunwald. Z obozu w Kozłowie przeprowadzano wojsko przez Bzurę właśnie w Sochaczewie albo w Brochowie, a następnie przez Wisłę. Powyżej klasztoru w Czerwińsku, aby nie powodować tłoku w mieście, najprawdopodobniej w Kromnowie specjalnie zbudowano i złożono drewniany most, tak zwany łyżwowy, czyli zbudowany na łodziach. Dziś Brochów to spokojna gmina z Bzurą przy Wiśle w otulinie Kampinosu, oferująca ciekawy wypoczynek i inne liczne atrakcje. Wielu gości odwiedzających te strony świadomie przyjeżdża na dłużej, wykorzystując różne środki transportu.
4: Do tej Puszczy Kampinoskiej można dotrzeć chociażby koleją wąskotorową. W związku z tym, że ja na co dzień pracuję w Muzeum Kolei Wąskotorowej, to obserwuję też, jak zachowują się turyści i mamy takie przypadki, kiedy turyści przyjeżdżają do Sochaczewa pociągiem z Warszawy, kolejami mazowieckimi, przyjeżdżają z rowerami, zabierają te rowery do naszego pociągu retro i dojeżdżają razem z nami na przykład do Puszczy Kampinoskiej, do miejscowości Wilcze Tułowskie, do tej ostatniej naszej stacji w Puszczy Kampinoskiej, do tak zwanej bramy do Puszczy, bo tam się zaczyna ten czerwony główny szlak przez Puszczę Kampinoską i tam już rowerami wracają do Warszawy. Część też decyduje się zostać u nas na miejscu w gminie Brochów, ponieważ no, w ostatnich latach rozwinęła się też w gminie Brochów ta taka baza agroturystyczna. Można u nas przenocować, także tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Na terenie gminy Brochów w miejscowości Plecywice mamy motoprzystań i tam oprócz tego, że można wziąć udział w spływie kajakowym, to jeszcze też można przenocować. Powiem szczerze, że ja raz tam płynęłam pod tym właśnie spływem kajakowym i muszę powiedzieć, że naprawdę widoki są niesamowite i ja tak trochę może samolubnie powiem, że wcale nie trzeba pojechać czasami w góry czy nad morze, żeby naprawdę doświadczyć takiego piękna przyrody i też właśnie w pewnym momencie na wysokości Brochowa, no w taki bardzo spektakularny, monumentalny sposób widać też właśnie Bazylikę Brochowską. Także też spływy kajakowe cieszą się u nas dużą popularnością i wiem, że czasami nawet do Plecewic przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
3: Tłumaczy Marta Przygoda Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha. Czas na małą przerwę, bo za moment wrócimy do naszego radiowego zwiedzania Brochowa. Opowiem wam o wyjątkowej budowli sakralnej i chyba moim ulubionym kościele w powiecie sochaczewskim, albo przynajmniej tym najciekawszym.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM.
5: 94,9 FM.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: W naszej audycji wracamy do zwiedzania Brochowa. Ze mną jest Marta Przygoda-Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha, która opowie o kościele, który przyciąga wiernych i turystów na różne sposoby. I naprawdę to jest miejsce godne odwiedzenia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to notujcie i marsz do Brochowa.
2: Bazylika w Brochowie jest przykładem kościoła obronnego, czyli spełnia on takie dwie funkcje. Z jednej strony spełnia funkcje sakralne, jest po prostu kościołem, ale z drugiej strony też jest twierdzą. Czyli w tym kościele potencjalnie można się oczywiście bronić. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego już jakby nie dojdzie i takiej potrzeby nie będzie, ale te funkcje obronne przez ostatnie stulecia faktycznie ten kościół spełniał. Wzięło się to stąd, że na przełomie XVI i XVII wieku jeden z właścicieli Brochowa, Jan Brochowski, przedstawiciel rodu Brochowskich, sprowadził do Brochowa Jana Baptystę Wenecjanina, bardzo znanego w tamtym okresie na Mazowszu architekta, i on przebudował kościół w Brochowie w styl obronny. Z jednej strony oczywiście to dobrze, z drugiej to niestety też w pewnym sensie zrujnowało ród Brochowskich, bo też poprzez tą przebudowę zrobili sobie straszne długi, aż w końcu musieli wydać swoją wtedy córkę Agnieszkę Brochowską za Olbrachta Adriana Lasockiego, który ostatecznie przejął Brochów, i tak właśnie Brochów stał się własnością Lasockich. Też ten fenomen Brochowa polega na obecności Chopinów. Brochów jest nazywany rodzinną świątynią Chopinów ze względu właśnie na chrzest samego Fryderyka, na ślub Mikołaja i Justyny Chopin i na ślub jego siostry Ludwiki. I to niewątpliwie też przyciąga jak najbardziej turystów do Brochowa. Też ja często obserwuję, że czasami turyści odwiedzają jakby żelazową wolę, co jest naturalne, bo chcą odwiedzić to miejsce urodzenia Chopina, ale potem, jeśli jeszcze mają czas, to wtedy przyjeżdżają do Brochowa, to jest tam nawet mniej niż 10 minut samochodem, i wtedy chcą zobaczyć to miejsce, gdzie Chopin został ochrzczony. Gdyby ktoś chciał jakby bardziej zgłębić temat bytności Chopinów w Brochowie, to zachęcam do przeczytania mojej książki Chopin w Brochowie, która została wydana przez nasze stowarzyszenie. Ona jest dostępna całkowicie za darmo na stronie parafii Brochów, można ją tam sobie pobrać. A dla turystów, tutaj wspólnie właśnie z księdzem proboszczem, zrobiliśmy taką tablicę, która stoi naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, i tam jest jakby streszczona cała ta tematyka Chopinów w Brochowie, i tam jest też kod QR, który bezpośrednio kieruje do tej książki, ale w tym roku książka też będzie wydana w sposób tradycyjny, papierowy, bo udało nam się pozyskać środki z programu Działaj Lokalnie, tu właśnie organizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, i w drugiej już na jesieni ona będzie dostępna w takiej tradycyjnej formie, i też mamy ją nadzieję udostępniać właśnie turystom.
1: Także trzymamy kciuki za tę publikację. To także dobry pretekst do zapoznania się z historią Brochowa. Być może lektura też zachęci Was do podążania śladami samego Chopina i jego rodziny. Ale nie samym zwiedzaniem człowiek żyje. Czasem zwyczajnie chodzi o to, by odpuścić, odpocząć, zamknąć oczy, wdychać świeże powietrze, pospacerować. I tutaj także Brochów ma wiele do zaoferowania. Po prostu oderwijcie się od obowiązków i miejskiego zgiełku. Zostawcie zegarek, telefon w domu, albo chociaż w aucie lub w wynajętej kwaterze, i idźcie na spacer, na rower albo kajaki. Może lepiej na spacer, bo Brochów ma coś jeszcze ciekawego do zaproponowania, i to wiąże się z absolutnym zakazem jazdy na czymkolwiek.
2: Na terenie Brochowa, w samym centrum praktycznie Brochowa, niedaleko kościoła, jest winnica, nazywa się Winnica Brochów, i tam jest produkowane wino. Klimat jest trochę jak we Francji, bo są też właśnie winogrona, które są tam hodowane, a w niedzielę można od razu wziąć udział w koncercie chopinowskim, bo teraz przez lipiec, sierpień, w każdą niedzielę po mszy o godzinie 12, to jest około godziny 13:15, Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina organizuje koncerty chopinowskie, które są również bezpłatne, i można całkowicie bezpłatnie, bez żadnych opłat doświadczyć tej muzyki Chopina, i nie tylko. Także jest naprawdę co robić na terenie gminy Brochów.
1: Dodaje Marta Przygoda Milczarek. I jeszcze jedno. Jak się dostać do Brochowa? Odpowiedź jest bardzo prosta.
2: Tak, zachęcamy. Do nas można dotrzeć różnymi drogami. I samochodem, i koleją wąskotorową, i też konno, ponieważ na terenie gminy Brochów w ostatnim czasie powstało bardzo dużo szkół jeździeckich, także można też pojeździć sobie po Brochowie konno.
1: Dodaje Marta Przygoda Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha, która zafundowała nam tę fantastyczną i wspaniałą wycieczkę do gminy Brochów. A to tylko 20 km od Sochaczewa. Do usłyszenia za tydzień, Bartek Staniaszek. Kolejne fantastyczne, piękne miejsca w naszym regionie do odkrycia przed nami.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Weekend z Radiem Sochaczew. Z Radiem Sochaczew. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Zajaranie. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Studiu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl gościmy dzisiaj Teresę Godlewską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę. Jestem zaszczycona.
4: Jestem nie mniej zaszczycony. Tutaj od razu chciałbym słuchaczom, czytelnikom trochę panią opisać, to znaczy nakreślić, kim pani jest, ale to jest trudne, bo przychodzi mi do głowy, że podróżniczka, dziennikarka, pisarka, no mnóstwo tych zawodów.
5: Kobieta pracująca.
4: Kobieta pracująca, tak by pani siebie opisała.

0: Przede wszystkim dzisiaj jednak będziemy o tych podróżach rozmawiać, a pani na podróżach się zna, wiele państw zwiedzonych.
1: Tylko 68.
0: Tylko 68.
1: No tak, ja zawsze mówię 68, bo przecież sama Europa to już jest 49. To ta reszta świata to tam już tylko taki haczyk do tego.
0: Za chwilę o tych państwach, no, warto wspomnieć rocznik 1931, a więc 95 lat rocznikowo.
1: Już skończonych.
0: Skończonych już.
1: Skończonych także kilka miesięcy temu nawet.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. No i właśnie, pani Tereso, bo 60 ile? 8?
1: 8.
0: 8
1: tak,
0: krajów.
1: Już 8. Jak pisałam książkę, to było 66, ale w międzyczasie doszło jeszcze, więc jak będę pisać następną, to już będę wymieniać, że byłam 68.
0: Zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego podróżować?
1: Dlaczego podróżować? Przede wszystkim dlatego, żeby poznać inne kultury. Żeby poznać inną mentalność, żeby zobaczyć zupełnie inne miejsca, które są, mimo że ja kocham Polskę, jest najpiękniejsza na świecie, ale warto zobaczyć też, jakie piękne kraje są poza tym, jacy są ludzie, jakie są warunki, prawda? Jak w różnych klimatach się można odnaleźć. Także podróże kształcą poza tym.
0: Co panią najbardziej tak osobiście ciągnęło do różnych innych krajów? No trochę pani powiedziała o tych rzeczach, które warto poznać, ale ja tak sobie myślę o pani, to myślę, że to znaczy tak, no jest pani, tu również pokażemy do kamery, autorką książki 66 powodów do szczęścia. Czy podróże są jednym z tych powodów?
1: No na pewno, na pewno, dlatego, że ja myślę, że to było zaszczepione przez moją rodzinę, bo dużo podróżowali i opowiadali mi. No, ojciec niedługo, bo zmarł, jak miałam 2 latka, ale mama mnie zawsze zarażała właśnie tymi różnymi opowieściami, prawda, bo Ja w ogóle, ja uważam, że, ale co mnie zawsze dziwi, że teraz przecież są takie możliwości wyjazdów i wszyscy, którzy wyjeżdżają, to na przykład do Emiratów, to zamiast zobaczyć, skąd to się wzięło, przecież to nie było tak jak teraz, prawda? To rosło przez 50 lat, żeby zobaczyć, skąd to się wzięło, jaka jest historia. To nie, jadą na takie plaże, kładą się i później jak przyjeżdżą, a byłeś tam, a widziałeś, nie. I tego nie mogę, bo jeżeli gdzieś jedziemy, ja gdziekolwiek pracowałam, to zawsze sobie brałam miesiąc urlopu, żeby poznać kraj, żeby pojeździć, żeby zobaczyć. A nie tak, że po prostu z jednej ulicy na drugą, że mnie nic nie interesuje, prawda?
0: Czyli to też ważne jest, jak się poruszamy w tym państwie, które odwiedzamy.
1: Absolutnie, absolutnie. I przecież na przykład jak byłam leciałam na Kostarykę, dlatego że miałam działkę na Kostaryce i leciałam przez Wenezuelę. I poszłam do takiego muzeum właśnie w Caracas i tam się dowiedziałam rzeczy nieprawdopodobnych w ogóle, skąd to się wszystko wzięło, skąd się wzięło to pismo takie w ogóle obrazkowe, no niesamowite historie.
0: To, co tutaj też rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, 40 lat pani spędziła w samych krajach arabskich.
1: Tak, z tego 35 w Emiratach.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że te kraje, znaczy na pewno są ważnym częścią pani życia, ale co takiego w nich zawsze panią fascynowało?
1: No więc właściwie to ten mój pierwszy wyjazd za tak zwany ocean, miałam 37 lat, pracowałam w liniach lotniczych. I nasze linie właśnie latały do Libanu. Ja się zaczęłam interesować w ogóle historią. Ja się zawsze interesowałam na przykład starożytnością, prawda? No i jak się trafiła okazja służbowo polecieć do... To od tej pory właśnie my tamte kraje, tam Irak na przykład, Syria, Jordania, Petra, która jest w ogóle, czy Babilon. Babilon, gdzie dzisiaj asfalt się topi, a tam jest rodzaj asfaltu, który tysiące lat się trzyma, jest tak, jakby był wczoraj położony. No.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Fascynowały panią to, jak to jest przemyślane, zrobione,
5: tak,
4: jak w ogóle to się rozwija.
5: Co mnie też na przykład w Luksorze, ja się zastanawiałam, jak oni robili łuki w Luksorze, jak oni te głazy tam, przecież nie mieli dźwigów, jak oni te głazy tam, bo piramidy, no to jeszcze tam po tych wnosili, to nie było chyba, na pewno też było trudne, ale mnie ciągle zastanawiam, jak oni wnosili te głazy, żeby zrobić takie łuki, no.
4: Czy mogę w takim razie taką tezę wysnuć, że kluczem do tego szczęścia i do tych podróży, do tego poznawania jest właśnie ta ciekawość?
5: Absolutnie, absolutnie. Ja jestem ciekawa ludzi, jestem ciekawa kultur, jestem ciekawa języków i porównuję na przykład Afryka, prawda? Trzeci świat tak zwany. I tam ludzie są zawsze uśmiechnięci. Nie mają nic, mają bardzo, bardzo ciężko. Ja pracowałam na plantacji bawełny w Omdurmanie, to jest blisko Chartumu. I zawsze na weekendy, ponieważ jeździłam wtedy pick-upem, więc na weekendy ładowałam arbuzy i rozwoziłam po wioskach. I te dzieciaki za takiego arbuza, to one mi tańczyły, one mi opowiadały, czego nie zrozumiałam, bo jednak język saudyjski, to nie jest Somalia, mają bardzo ciężki jest. Tak samo jak nie mogłam się nauczyć amharików w Etiopii. On też jest bardzo ciężki. Ja widziałam tą radość z drobiazgów. Tą radość naprawdę no taki arbuz. Dziś jakby się dziecku u nas kupiło, co to za arbuz? No arbuz.
4: Tak,
5: że właśnie, że przy tym jakimś takim ciężkim życiu, że są naprawdę, są szczęśliwi po prostu.
4: Czyli te rzeczy, które można zobaczyć, obserwując czy rozmawiając z innymi ludźmi, też później można brać do siebie i w swoim życiu implementować.
5: Tak, i dlatego może to jest, ale ponieważ napisałam książki, to nie jest żadna tajemnica. I może dlatego ja miałam taką ciężką sytuację życiową, że nie miałam się gdzie podziać i żeby nie mieszkać pod mostem, mieszkałam 3 miesiące w schronisku dla bezdomnych. I sobie pomyślałam, jak takie dzieciaki w takiej Afryce dawały sobie radę, to co ja nie wytrzymam? Prawda? Także to też nas uczy, nas właśnie umiejętności przetrwania po prostu, prawda? Czego w tej chwili to bezsensowe wychowanie to dzieci nie uczy. Takich pokonywania różnych takich życiowych przeciwności.
4: Czyli nie warto uciekać od tych przeciwności, tylko się z nimi konfrontować.
5: Absolutnie. Ja właśnie uważam, że ja jestem z zamożnej rodziny, a mimo to moja mama przez rok cały musiałam w domu robić wszystko sama. Służba miała zakazane. Jeżeli panience pomożecie, to będę bardzo niezadowolona. I co? Dzięki temu przeżyłam wojnę, bo wiedziałam, jak obierać kartofle, jak zmywać naczynia, jak sprzątać, prawda? Także nie trzeba się bać żadnych takich, ja wiem, wyzwań.
4: Tak sobie myślę, że teraz trochę pani o tym powiedziała, że to jest taki czas, że możemy wiele rzeczy, czy też młodzi ludzie mogą wiele rzeczy. Często jednak nie angażują się w różne te rzeczy, bo właśnie jakiś pojawia się lęk, może nie konfrontują się z tymi słabościami.
5: Może lenistwo?
4: No właśnie nie wiem, jak to wygląda.
5: No nie wiem, bo nie mam do czynienia, znaczy mam do czynienia z młodzieżą właśnie jak jeżdżę na te spotkania.
4: Tych... No właśnie, co z takich spotkań pani wynosi, jaką wiedzę i co też wynoszą ci młodzi ludzie?
5: Ja jestem, no młodzież chyba dużo wynosi. Ale mnie właśnie jak w jednej klasie, bo ja się spotykam z klasami od 4 do 8. I jaka jest różnorodność zainteresowań. Na przykład niektóre dzieci mnie pytają, co ja lubię jeść. Niektóre dzieci mnie pytają, gdzie byłam. Niektóre rzeczy dzieci mnie pytają, ile języków znam. A jak pytam na przykład, co by chciały robić, to jedno... A ja to bym chciał siedzieć cały dzień przed telewizorem na przykład, prawda? A inny, że chciałby właśnie się uczyć języków, a inny chciałby podróżować, a inny chciałby być kucharzem. Także naprawdę to są takie fajne spotkania. Tak.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12/14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Wróćmy do tych podróży. Wiele państw pani zwiedziła, no zwiedziła, przynajmniej częściowo odwiedziła. Które z tych państw, na myśl, o których pani myśli, że teraz ma taką myśl, że na przykład wróciłabym tam z chęcią?
5: Wróciłabym naprawdę, ale już nie, nie żeby tam powiedzmy zostać, ale ja kocham Afrykę. Ja kocham Afrykę, Etiopia mnie w ogóle oczarowała. Na pewno bym chętnie wróciła do Emiratów, no bo to jest 35 lat życia, prawda? To jest jednak sporo. A poza tym w ogóle cały ten Bliski Wschód jest szalenie ciekawy, ma ogromnie ciekawą historię. Żałuję bardzo, że nie miałam okazji być w Chinach i w ogóle na Dalekim Wschodzie. No może mi się, tym bardziej, że teraz do Japonii jedzie się bez wizy. Także no jeszcze tam niewiele czasu mi zostało, ale może jeszcze zaliczę, żeby do 100 państw doliczyć.
4: Właśnie chciałem zapytać, no bo tak jak też no myślę, że może pani po części się czuć spełniona z tymi wszystkimi przygodami,
5: nie,
4: które pani...
5: Nie, ja do 100 chcę. Do 100, tak.
4: Właśnie,
5: tak.
4: Jakie marzenia na przyszłość? Jakie plany jeszcze pani? Czy ma pani także jeszcze...
5: Wie pan, ja jestem realistką, także ja zawsze marzę o tym, co mi się spełni. Więc na przykład teraz sobie postanowiłam pojechać na Galapagos. A dlaczego? Dlatego, że dowiedziałam się, że tam są białe żółwie. A ja jak pracowałam na Sri Lance, bo to się mówi, mimo że jest herbata cejlońska, ale mówi się Sri Lanka, tam są wspaniałe rezerwaty żółwi, ale nie ma białych. Ale okazało się, że na Galapagos też już białych nie ma, więc może jednak inny kierunek, nie Galapagos.
4: Czyli te marzenia cały czas są i takie plany.
5: Muszą być. Życie bez marzeń to w ogóle... Co to za życie?
4: To tak na koniec dla tych, którzy nas słuchają, bo ta audycja, wierzę, że ma taki wymiar też, żeby zachęcać do zgłębiania różnych pasji, do tego, żeby ich się podejmować. Jakie rady młodym ludziom by pani dała? Tutaj na przykład przed rozmową rozmawialiśmy, że duży nacisk kładzie pani na kwestię języków.
5: Absolutnie, absolutnie, dlatego, że... Ja wszędzie, gdzie byłam, ponieważ ja mówię po angielsku, francusku i niemiecku od 4 roku życia, bo miałam guwernantkę, z którą rozmawiałam właśnie tylko w tych językach, ale gdziekolwiek byłam, to starałam się nauczyć chociaż 10-15 słów w danym języku i wtedy zdziwienie tubylca, że ja do niego mówię dzień dobry, dziękuję, ile to kosztuje, jak się czujesz i tak dalej, w jego języku, to zupełnie inaczej się traktują. Także języki to jest naprawdę okno na świat. Jak wam się nie chce uczyć języków, kochani, to chociaż angielskiego, bo angielskim się wszędzie porozumiecie.
4: To jeszcze tak na koniec kwestia też tytułowa z pani książki 66 powodów do szczęścia. Czy tego bycia szczęśliwym można się nauczyć? Czy to jest umiejętność? Czy to jest uczucie?
5: Mnie się wydaje, właściwie wydaje to nie, ja jestem pewna, że szczęście to jest takie słowo, które każdy odbiera inaczej. Że dla jednych szczęście jest rodzina, na pewno dla wszystkich nas szczęściem jest zdrowie. Dla jednych szczęście są podróże, dla innych szczęściem jest wielka miłość. A ja myślę, że szczęściem jest właśnie to, żebyśmy po prostu się dobrze czuli, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co nas otacza. Bo świat jest piękny.
4: I tak należy do niego podchodzić.
5: Absolutnie.
4: Każdego dnia.
5: Absolutnie.
4: I za to przesłanie i za nasze spotkanie bardzo dziękuję.
5: Ja również dziękuję i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona.
4: Gościem w redakcji Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl była Teresa Godlewska.
5: Dziękuję. bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: W studiu specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, specjalistka odnośnie dbania o siebie, o swoją skórę oczywiście, kosmetolog Anna Orzeszek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznę od tego, co mnie ciekawi najbardziej. Czy panowie zaglądają do studia kosmetycznego i czy chowają się za filarem, że tutaj są? Czy wręcz przeciwnie, już więcej panów dba o siebie i pytanie, czy robią to z dumą, z taką świadomością?
3: No
2: dzisiaj.
3: Właśnie, tak. Na przestrzeni tych kilkunastu lat, dajmy na to 10 lat temu, panowie przychodzili i umawiali się na ostatecznie możliwą godzinę, 19, 20, żeby po prostu wychodząc, nikt ich nie widział, raczej nawet nie robiąc jakichś specjalnie jakby w dziwnych zabiegów, typu mezoterapia czy coś, po prostu nie chcieli, krępowali się i jakby procentowo tych klientów mogło być tak kiedyś około 10-20%. Natomiast w tym momencie jestem w stanie stwierdzić, że są dni, kiedy naszej klienteli to jest połowa, 50-50, 40%-50%, i teraz panowie wcale się nie krępują, nie wstydzą, w ciągu dnia przychodzą i pomiędzy też przewijają się kobiety, nie wstydzą się tego. Teraz jest raczej w modzie dbać o siebie, to nie jest nic wstydliwego. Myślę, że to jest nawet takie, no trzeba tak wyregulować brwi, nawilżyć twarz, skórę, no to...
2: I panowie przychodzą, wiedzą czego chcą, po co przyszli, czy tak trochę pytają, albo co
3: oni
2: byśmy mogli?
3: Oni wiedzą, jaki chcą mieć efekt, ale nie wiedzą, jaki zabieg, tak.
2: A jeżeli chodzi o wiek? Mamy
3: też nie
2: panów.
3: Mamy. Właśnie też nie ma tutaj jakby przedziałów wiekowych, bo bardzo młodzi chłopcy przychodzą, no często ich mamy przyprowadzają, są to nastoletnie skóry, ale mam też panów, którzy bardzo o siebie dbają i w wieku bardzo późnym, takim naprawdę już dawno po pracy, tak, jakieś tam 80 lat nawet bywa, więc to jest wszystko ruchome. Nie ma tak, że 30-40 lat przychodzą, nie.
2: To jeszcze zapytam z konkretnym problemem, bo powiedziała pani o efekcie, czyli rozumiem, że mają pewne oczekiwania. Ale na przykład czasami coś na skórze może się pojawić i wtedy właśnie takich gości salonu też mamy, którzy mają konkretny problem, który trzeba naprawić?
3: Tak. Trądzik, właśnie jakieś przebarwienie, jakieś naczynie do zamknięcia. Przychodzą z owłosieniem, przychodzą z konkretnym problemem i my wtedy jakby radzimy tutaj co zrobić. Robimy planning i bardzo chętnie, no to też panowie z daleka przyjeżdżają, tak? No gdzieś tam usłyszeli od siostry, od kuzynki.
2: Czyli rekomendacja też jest
3: rekomendacja.
2: Ważna. Dobrze, niech mi pani powie w takim razie o tych zabiegach upiększających, ujędrniających. Co lubią panie, co lubią panowie?
3: Więc no, znowu jest temat rzeka, kurczę, tych zabiegów jest naprawdę dużo. Są zabiegi, które są topowe teraz, po prostu są topowe, są gdzieś tam w sieci, to wszystko krąży i może powiem najchętniej, jak panie czy panowie dzwonią, na co chcą się umówić, dobrze? No bo to tak będzie nam łatwiej. Więc no jest taki zabieg, który od myślę 2 lat szaleje w sieci, gdzieś tam na Instagramie. Jest to zabieg,

0: który nazywany jest teraz dermapenem. No i to jest taki zabieg, no dla mnie to jest trochę śmieszne, bo ja to ciągle muszę tłumaczyć w gabinecie, jaka jest prawda, jak to wygląda, dlaczego dermapen. No bo no tutaj rozumiem, jak usłyszysz hasło dermapen, to co sobie myślisz?
1: Myślę, że czyli dermatologia i pen, czyli długopis. Jakiś magiczny długopis do skóry.
0: I to jest zabieg, tak?
1: No,
0: to
1: znaczy, tak. No, obstawiałbym, że to coś robi. To znaczy, to że to robi, może tak, nam pomóc,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. A prawda jest taka, że dermapen no, to nie jest niczym innym jak mezoterapią mikroigłową, z której akurat robiłam specjalizację. I to jest mikronakłuwanie skóry, przez co skóra jest bardziej chłonna składników odżywczych. To są mikronakłucia, przez które przechodzą składniki. I to można łączyć jakby każde ampułki, w zależności od potrzeby, tak? Ale no, jakby ludzie myślą potocznie, aha, dermapen to jest jakiś nowoczesny zabieg, tak?
1: Coś nowego.
0: To ja chcę na dermapen, i nawet się bardzo ciężko klient przestawia, że aha, ale to jest coś, co było, jest i będzie i to zawsze w ten sposób, tak? No i dermapen też nie jest dla każdego, tak?
1: To... I gdybyś mogli powiedzieć, co to jest za zabieg?
0: Mm-hmm. To są mikronakłucia skóry.
1: Czyli jakaś taka
0: tak,
1: ingerencja.
0: Igiełkami, okay. Tak z zewnątrz, powierzchownie mamy powiedzmy, nie wiem, 12, 24, 36, 48 igiełek, mikroigiełek i my je po prostu mikronakuwamy skórę na odpowiednią głębokość. W zależności, co chcemy uzyskać, przez co nam przechodzą składniki odżywcze, używamy ampułek, które wchłaniają się głębiej.
1: Okay.
0: I to jest ten dermapen, to są takie mikronakucia skóry na różne głębokości.
1: Które odżywiają, mają za zadanie odżywić, poprawić?
0: No tak, tak, tak, mają.
1: Mhm. Ale... Mogę też rozwinąć właśnie, co to, jaki ma być efekt?
0: Efekt ma być taki, że po prostu w głębszą warstwę skóry ma nam wejść produkt. Okay. Konkretna ampułka, która nam tak w tej reakcji ze skórą daje efekt. Na początku skóra się łuszczy, odżywia się wewnątrz i owszem, natomiast co ja chcę ważnego powiedzieć, że to nie jest zabieg dla każdego. To nie jest tak, że dermapen robi cuda na każdej skórze. Jest bardzo dużo, ale dlaczego nie robić? I najpierw trzeba to ocenić przez specjalistę, bo jeżeli ktoś ma płytką naczyniowość, ma problemy z pękającymi naczynkami i to wszystko po prostu można tylko podrażnić, albo ma jakieś stany zapalne, trądzik różowaty, tego typu rzeczy, no coś, co się może jeszcze pogłębić, no nie każdy może ten zabieg mieć wykonany i z tym się trzeba jakby wcześniej skonsultować, zobaczyć, zrobić jakąś próbę, no bo jak się dzieje tragedia, to wszyscy wiedzą, gdzie trafić, a jak no po prostu szukają, no to tak. No,
1: to jeszcze, zapytam, właśnie, powiedziała pani, że ten zabieg jest hitem,
0: tak.
1: I ktoś dzwoni, umawia się i w trakcie wizyty jest pani w stanie powiedzieć albo zasugerować, że ten zabieg może być nieodpowiedni dla tego typu skóry?
0: Tak, tak. No, my przeważnie umawiamy konsultację jako pierwszą, żeby sprawdzić w ogóle, czy to jest skóra, która jest odpowiednia pod tego typu zabieg. To jest jedna rzecz, tak, że nie dla każdego typu cery, a druga rzecz, nie w każdej porze roku. To też nie jest całoroczny zabieg.
1: Czemu?
0: Więc, no,
1: teraz... Chodzi o zimę, temperatury i tak dalej?
0: Tak.
1: Czy?
0: Nie wolno na przykład zrobić, jeżeli na dworzu jest ostry mróz, tak, no bo jednak tutaj jak...
1: Będzie ten szok, o którym pani mówiła.
0: Tak, szok. No i tak też, tak jak na szybie nam woda zamarza szybko, tak samo w porach, jak wyjdzie taka klientka nawilżona po mikronakłuciach i wyjdzie i po prostu jest minus 10, to wszystko działa rozpierająco na jej naczynka i można naprawdę zrobić wielkie kuku. Nie może być mróz na dworzu. Tak samo nie można tego robić w lecie. Już nie tylko dlatego, że wysokie promieniowanie i opalanie, no bo tego jesteśmy w stanie uniknąć. Tak, tak, jak ktoś jest poważny, no to jest w stanie się nie opalać po zabiegu. Natomiast jak jest duszno, skóra się poci, to nie sprzyja nam do wygojenia. pH jest kwaśne, to wszystko też się komplikuje, nie wolno tego robić, jak jest po prostu gorąco, duszno, tak, to też po prostu w upały omijamy.
1: Teraz temat, którego ja jestem ciekaw, bo gdzieś tam słyszałem różne rzeczy, ale nie ma lepszej okazji, niż zadać takie pytanie specjalistce. Pani Aniu, czy mycie twarzy zwykłą wodą z mydłem jest okej? Okay? Wstajemy, taka standardowa procedura, trochę mydełka, półku, tak, rano i wieczorem.
0: Tak, no. No bardzo fajna procedura i każdy ją lubi, natomiast z takiego punktu widzenia naszego absolutnie ani sama woda, ani woda z mydłem, ponieważ mydło zawiera bardzo dużo detergentów. Mydło służy do zmycia brudu z rąk, tak, jakiegoś...
1: Czyli mydło do mycia rąk.
0: Mydło, tak, mydło do, ogólnie do mycia, ale nie do mycia twarzy. Skóra na twarzy jest zbyt wrażliwa i nie możemy jej tak traktować właśnie w zbyt ostry sposób detergentem, ponieważ ona zaczyna nam się bronić. My podrażniamy barierę hydrolipidową i ona w normalny, naturalny sposób zaczyna nam się bronić po prostu, wyświecać, jakby zaczyna nam produkować sebum więcej, bo ona się chroni, tak? Wysuszamy.
1: Wspominała pani zaczyna... właśnie, że w nocy jakieś procesy zachodzą, tak?
0: Bo mycie twarzy bardzo ważne jest i rano, i wieczorem, z tym, że no właśnie ważniejsze jest rano. Ważniejsze jest rano dlatego, bo najwyższe wydzielanie się sebum i łoju mamy w nocy. Po prostu w naturalny sposób skóra nam się wypaca. I jak rano wstaniemy i opłuczemy sobie tą skórę wodą, no to jesteśmy nie do myci. No woda nie, tłuszcze nie są rozpuszczalne w wodzie i wtedy zaczynają nam się kumulacje bakterii. To jest bardzo ważne przy młodzieży, tak, szkolnej, przy tych skórach trądzikowych, no bo bardzo, bardzo często jest tak, że zbyt szorstko się traktujemy, albo zbyt delikatnie, a gdzieś to trzeba wszystko wyważyć, więc tak jak mówiłam, wodą z mydłem nie, natomiast myć tak, tylko woda z jakąś pianką do mycia twarzy, z żelem do mycia twarzy, z czymś, co służy stricte do twarzy. I to jest najważniejsze, żeby po prostu było dobre pH, żeby nie podrażnić za bardzo, ale żeby być umytym, domytym z rana, tak? I wtedy nie ma kumulacji tych bakterii.
1: Rano i wieczorem częściej?
0: I rano, i wieczorem. Rano ważniejsze, wieczorem no to wiadomo, no każdy się kąpie, gdzieś tam spłukuje, fajnie jest też sobie delikatnie czymś do mycia twarzy umyć twarz.
1: Dobrze. To o depilację muszę zapytać. Czy depilacja jest kwestią, zabiegiem tylko dla pań, albo czy tylko domeną pań? No i na czym polega ten zabieg i których miejsc dotyczy?
0: Rozumiem, pytasz mnie o depilację taką po prostu, wyrywanie włosów, tak?
1: Tak, usuwanie włosów z ciała.
0: No to możemy albo pastą cukrową, albo woskiem i tutaj nie ma reguły i panowie i panie przychodzą bliżej lata, nawet powiem szczerze, panowie częściej, bo no wiadomo, wyjeżdżają na wakacje, gdzieś tam w niefajnych miejscach typu plecy rosną włosy, więc łatwo jest przyjść, wyrwać i ma się spokój na jakieś półtora miesiąca. Panie też przychodzą, panie są bardziej regularne. Panie przychodzą sobie całorocznie. No to jest po prostu wygodne.
1: Wolimy permanentne usuwanie włosów, czy te cykliczne zabiegi? Chodzi mi o różnicę między depilacją a epilacją.
0: Więc no, są osoby, które kiedyś przychodziły tylko i wyłącznie na wosk, tak, a teraz już są po sesjach epilacji i co ja słyszę? Ja zawsze słyszę: kurczę, dlaczego ja wcześniej tego nie zrobiłam? Jakie to jest wygodne? Czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałam? Czemu ja w to nie wierzyłam? I tak jest cały czas. Wszyscy, którzy są pod odpowiednio dobranej sesji epilacji laserowej i skończyli, tak? Jakby posłuchali się, zrobili wszystkie sesje i im włoski nie rosną, są zadowoleni.
1: To jest jednorazowy zabieg, czy jak to wygląda proceduralnie? No bo rozumiem, mamy różne włosy w różnych miejscach na ciele, różnie ta skóra też w danym miejscu wygląda, tu jest cieńsza, tu jest grubsza, tu tych włosków jest więcej, mm-hmm. tu mniej. Czy tutaj te sesje też mają znaczenie, czy po prostu idziemy,
0: tak,
1: pyk i nie ma?
0: To znaczy, no tak, można to sobie tak wyobrazić, że no, każdy by chciał przyjść, zrobić raz i nie ma.
1: Nic z głowy.
0: Tak, ale prawda jest taka, że no, każdy człowiek, niezależnie od koloru włosa, ma cztery fazy wzrostu włosa. Po prostu z danej cebulki mamy cztery fazy wzrostu. Ten włosek wyrasta, wypada, wyrasta, wypada. Naszym celem jest przy epilacji zrobienia sesji w odpowiednich odstępach czasowych, żeby w każdej z czterech faz wzrostu podrażnić ten włos w odpowiedni sposób. No i tak dla przykładu, jak mamy cztery fazy, no to no nie wystarczy nam strzelić je cztery razy, no bo nigdy nie wiemy, kiedy się ta jakby faza zaczyna, kiedy się kończy. Natomiast no już bezpiecznym jest zrobić 5 czy 6 razy, no bo wtedy jak w odpowiednich czasach sobie to strzelimy, tak, to wtedy podrażniamy nerw już tak permanentnie, że po prostu ten włos naprawdę nam nie odrasta. No ale to jeszcze nie koniec jakby no zabawy z tym wszystkim, bo tutaj gdzieś, gdzie jest, nie wiem, bródka, wąsik, pachy, jakby górne partie, to te zabiegi pomiędzy można dzielić na między 4 a 5 tygodni, bo tak one są naprzemienne. 4 a 5 tygodni te włosy, które są na górze, nam mniej więcej się wymieniają, więc te jakby sesje laserowe w takich odstępach być powinny na górne partie. A zabawa się zaczyna z dolnymi partiami, bo potem mamy jakby no bikini, płytkie, głębokie, uda, nogi, jakby całe, tak? Im niżej, tym dłuższe odstępy czasowe, więc jakby tak bikini mamy między 8, 9, 10 tygodni, ale nogi już mamy między 8 a 12 tygodni, więc jakby tak policzyć 8-12 tygodni, odstępy pomiędzy laserami plus po prostu no ilość przyjść, to nam się rozbija to na cały równy rok.
1: Do tych kwestii kosmetycznych albo właściwie masażowych i prezentowych będziemy jeszcze wracać, ponieważ tutaj też to jest jedno z pytań, które ja usłyszałem, które warto by było pani zadać pod kątem prezentów i voucherów, ale obiecuję, to zrobimy w następnym odcinku.
0: Dobrze.
1: A w studiu Radia Sochacze, przypomnę, była specjalistka od skóry, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: 94,9 FM. Radio.
5: Radio Sochaczew.
4: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy. Za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Ach, ta drżąca powieka.
20: I ten nocny skurcze łydek.
19: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
23: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
24: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
15: Reklama.

0: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
1: Dzień dobry, Martyna Zygmuntowicz. Witam Państwa w drugiej audycji z cyklu Laboratorium Języka – Spakuj angielski na wakacje. Jest dzisiaj ze mną w studiu Katarzyna Janiak.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I dzisiaj Katarzyna opowie o sposobach, z którymi można pracować z dziećmi z angielskim w wakacje.
2: Zanim przejdę do sposobów, chciałabym przytoczyć kilka anegdotek, które usłyszałam podczas rozmów z rodzicami i opiekunami po zajęciach u nas w szkole. I te anegdotki mają nas tutaj zachęcić do tego, aby wykorzystywać język angielski w codziennych sytuacjach. Pierwsza anegdota, którą przygotowałam, dotyczy sytuacji, kiedy dzieci kończą posiłek. Babcia przygotowała dla swoich dzieci, swoich wnuków posiłek i dziecko nie chciało już więcej jeść i mówi: "No more granny, look, I'm full." Babcia była zdezorientowana, zadzwoniła do rodziców z zapytaniem, czy dziecko przypadkiem nie ma gorączki, bo zaczęło mówić w obcym języku. I właśnie ta sytuacja ma nam pokazać wartość takich codziennych sytuacji.
1: To bardzo ciekawa historia. Czy takie sytuacje zdarzają się często?
2: Myślę, że tak, w naszym codziennym życiu mamy dużo takich sytuacji, które są rutynowe i się powtarzają, i właśnie w takich sytuacjach warto wykorzystywać język angielski.
1: Co w takim razie rodzice mogą zrobić w domu, wykorzystując wolny czas w wakacje, żeby wesprzeć rozwój językowy swojego dziecka również w takich rutynowych sytuacjach?
2: Na przykład rano, kiedy dzieci wstają, możemy wykorzystać wyrażenia na powitanie. Good morning, darling, na przykład, albo did you sleep well? Inne, które mogą być również wykorzystane, are you ready? Te wyrażenia mogą być wykorzystywane rano albo w innych sytuacjach, kiedy wychodzimy z domu. Hurry up, let's go, albo take your backpack.
1: A jakie zwroty rodzice mogliby wykorzystać na przykład przy wspólnym posiłku?
2: Are you hungry? Kiedy pytamy dziecko, czy jest głodne, albo na początku posiłku, enjoy your meal, czyli smacznego. Dziecko mogłoby wtedy odpowiedzieć I'm hungry albo I'm full.
1: Podałaś, Kasiu, pomysły na poranną rutynę. A co z wieczorem? Czy tutaj są jakieś zwroty, których rodzice mogliby używać?
2: Wieczór to idealna pora dnia do tego, aby wprowadzić rutynowe zdania, wyrażenia w języku angielskim. Wtedy one się lepiej zapamiętują. I tutaj podam kilka przykładów, które mogą być wykorzystane. Podczas mycia zębów na przykład. Brush your teeth, czyli umyj zęby. Albo time for bed, czas iść spać. Jeżeli dzieciaki są w pokoju, good night, dobranoc albo sweet dreams.
1: Bardzo Ci dziękuję za te przykłady. Czy mogłabyś krótko powiedzieć, dlaczego takie rutyny działają i co dają dzieciom? I dlaczego są wartościowym elementem, który warto zastosować również w wakacje?
2: Myślę, że czas wakacyjny to jest 2 miesiące poza murami szkoły, przedszkola i nie warto nie wykorzystywać tego języka angielskiego. Warto właśnie w tych rutynowych sytuacjach te wyrażenia stosować, ponieważ wpadają one wtedy do pamięci długotrwałej i szybciej dzieciaki je zapamiętują. Może być taka sytuacja, że kiedy my zapomnimy tą sytuację rutynową, dzieciaki samoistnie wypowiedzą to wyrażenie, które myśmy do tej pory próbowali nauczyć dzieci. Także przynosi to wymierne efekty, tak naprawdę bez większego wysiłku.
1: A co jeśli rodzic nie do końca zna angielski? Wielu rodziców może się obawiać, że nie będą w stanie po prostu wykorzystywać tych zwrotów lub mogą wręcz zaszkodzić rozwojowi językowemu swojego dziecka ze względu na to, że powiedzą coś źle, popełnią jakiś błąd. lub będą mieli niepoprawną wymowę. Czy tutaj jest jakiś sposób, na którym można byłoby zadziałać?
2: Jeżeli rodzic nie zna języka angielskiego, to nic strasznego. Ważne, żeby używał pozytywnych wzmocnień do dzieci. W naszych podręcznikach, które mamy w szkole, mamy poradnik dla rodzica i tam wszystkie wyrażenia są wytłumaczone. W naszych poradnikach są również podane sposoby, w jaki można pracować z dzieciakami w domu. Piosenki są wytłumaczone i historyjki również. Dlatego, jeżeli rodzic nie zna języka angielskiego, to nic strasznego.
1: Dziękuję Ci, Kasiu, za te rady. Dziękuję też naszym słuchaczom za wysłuchanie kolejnej audycji. Słyszymy się już w najbliższy czwartek. Do usłyszenia.
0: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Skoro na zegarach już po 18:00, to moment, by rozpocząć nasze cosobotnie taneczne spotkanie na 94,9, przepełnione mocą tych przebojów, przy których właśnie można potupać się nóżką. To Prywatka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam.

0: Jeżeli szukacie okazji do celebracji, to proszę bardzo, przy sobocie absolutnie tych powodów nie brakuje, no bo właśnie dzisiaj, 11 lipca, swoje imieniny obchodzą Olga i Pius, ale też Jan, Kalina, Benedykt, Pelagia oraz Sabin. To tym wszystkim, którzy mają dzisiaj powody do świętowania, przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. No to może u kogoś właśnie dziś imieninowa imprezka, no to bawcie się dobrze, jak się wybieracie do tych, którzy dziś celebrują, no to pamiętajcie, kwiatki, czekoladki i życzenia te mile widziane.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: kolor.
1: Tak, tak, to są te dźwięki, przy których można pobujać się bioderkami. No tak wam gra prywatka na 94,9 i do tych tanecznych przebojów za chwilę wrócimy. Ale też w Radiu Sachaczew o tym, że można to zrobić na świeżym powietrzu. No właśnie, odrobinę popląsać się, bo przecież w Sachaczewie odbywają się darmowe warsztaty taneczne, te w amfiteatrze na Podzamczu i takie spotkanie już dziś. Tańce z całego świata polecają się od 19.45 do 20.30. Wstęp wolny, a dziś rządzić będzie bachata. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Reklama.

co w kalendarzu tym muzycznym. No to 11 lipca 1950 na świat przyszła Bonnie Pointer, wokalistka zespołu The Pointer Sisters. Pożegnaliśmy ją w 2020, 8 czerwca dokładnie, w wieku 69 lat. No właśnie, 1970 i cztery siostry z Auckland, June, Bonnie, Anita i Ruth, zakładają zespół Pointer Sisters i lansują przeboje, a wśród nich ten największy I'm So Excited. No to jest to dobry moment, by właśnie ten kawałek przypomnieć prywatkowo na 94,9.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Po 19 ponownie będzie tanecznie, bo to w końcu miks lat 80., 90., ale też i tych świeżych przebojów, przy których po prostu można dobrze się bawić. To jest Prywatka na 94,9. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam do wspólnej zabawy z Radiem Sochaczew, bo będzie przy czym.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: prywatce w Radiu Sochaczew polecajki na ten weekend. No, mamy opcję na wolny czas. Właśnie, co można zrobić przy sobocie? Co prawda już wystartowała o 18, ale jeszcze się na nią załapiecie, bo potrwa do 21. Chodzi o międzypokoleniową potańcówkę kampinoską i parkę w Kampinosie. To właśnie tam będzie można pobawić się przy tych najlepszych hitach, które gra DJ Magister. No to proszę bardzo, zapraszamy, polecamy, bo wstęp jest zupełnie bezpłatny. Międzypokoleniowa potańcówka kampinoska to być może właśnie ta opcja na sobotni wieczór.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Cały czas bawicie się z prywatką w Radiu Sochaczew i pobawić możecie się też już jutro, jeżeli na przykład muzyka country jest wam bliska, bo w niedzielę w Błoniu odbędzie się piknik country. Ten wystartuje od godziny 16, to scena w amfiteatrze przy Centrum Kultury, no i moc koncertów. Szulerzy czy Alicja Boncol i Koalicja, to między innymi właśnie jeżeli chodzi o muzykę, do tego liczne pokazy tańca, prezentacja amerykańskiej motoryzacji, czy w czasie trwania imprezy atrakcje dla dzieci i liczne punkty gastronomiczne. Do tego, jak podkreślają organizatorzy, mile widziany strój w stylistyce country. Wstęp wolny.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
0: 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: prywatce z Radiem Sochaczew. Wracamy do muzycznego kalendarium. Sprawdzamy, co na przestrzeni lat działo się 11 lipca. To w 1942 urodził się Tomasz Stańko, trębacz jazzowy i kompozytor. Z kolei w roku 1950, o czym wspomnieliśmy, urodziła się Bonnie Pointer z zespołu The Pointer Sisters. W 1959 na świat przyszła Susan Vega. W tym samym roku urodził się także Richie Sambora, czyli gitarzysta zespołu Bon Jovi. No a z kolei w 1976 na świat przyszedł Wojciech Cugowski, gitarzysta i wokalista grupy Bracia oraz Cugowscy. Jeżeli wy też dziś się świętujecie, bo macie właśnie urodziny, no to w waszą stronę także przesyłamy mocy życzeń.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Światowy Dzień Ludności dziś celebrujemy wśród świąt nietypowych, a to dlatego, że w 87 właśnie 11 lipca mieliśmy Dzień 5 miliardów. Tego dnia liczba ludności na świecie osiągnęła właśnie 5 miliardów. To z takich ciekawostek. To prywatka z Radiem Sochaczew i moc tanecznych przebojów. Do nich wracamy. Łukasz Matusiak, witam po 20.

0: Fachaczewskie Kino Letnie to wystartowało i ma się dobrze, i ma przede wszystkim dla Was te filmowe propozycje, które wakacyjnie możecie zobaczyć na dużym ekranie. No i w prywatce z Radiem Sochaczew polecajka na dzisiejszy wieczór, bo na targowisku miejskim taki kolejny seans, tylko że w ramach kina samochodowego. I o 21.30 zobaczycie kultową polską komedię, czyli Kogel Mogel. To dziś, a kolejny taki seans na targowisku miejskim 29 sierpnia o 21.00 i to kontynuacja tegoż filmu, czyli Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Polecamy.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radio nie tylko bawi, ale też uczy i tego w prywatce się trzymamy. 11 lipca, no i kolejne ciekawostki, te z kalendarza. 1899 to wtedy założono włoskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Fiat. Z kolei w 1960 ukazał się, no, klasyk, powieść Zabić Drozda amerykańskiej pisarki Harper Lee, a z kolei dwa lata później Amerykanin Fred Baldassare jako pierwszy przepłynął w ciągu 18 godzin kanał La Manche skalą do Dover w zanurzeniu, podczas którego miał co godzinę wymienianą butlę z powietrzem przez nurka z towarzyszącego mu statku. To z takich ciekawostek. To prywatka w Radiu Sochaczew, no to wracamy do tego tanecznego grania.
1: Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Sporo się dzieje w ten sobotni wieczór. No, w okolicy jest mnóstwo imprez, na które można wyskoczyć. I w prywatce z Radiem Sochaczew teraz rybnowska siesta pod gwiazdami. To bo właśnie takie wydarzenie wystartowało o godzinie 19 w OSP Cypriany. No i zapraszamy w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich kuchareczki z gminy Rybno oraz wójta gminy Rybno Damiana Jaworskiego. No i czego możecie się spodziewać? Na miejscu ogródek gastronomiczny, stoiska lokalnych przedsiębiorców, ale przede wszystkim DJ, który gra do tańca. OSP Cypriany, tam trwa właśnie ta impreza, czyli rybnowska siesta pod gwiazdami. Zapraszamy!

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

I cyk pykę, mamy już 21. Mamy kolejną godzinę prywatkowego grania przepełnioną mocą tych przebojów, no, przy których można się bawić i do tego was mocno zachęcamy. Bo jeżeli na przykład trwa domówka i szukacie tego muzycznego podkładu, no to w Radiu Sahacz FM, proszę bardzo, go macie, znaleźliście na 94,9. Wystarczy dać się głośniej. Łukasz Matusiak, piona.

0: Wielu na to czekało, szczególnie tych, którzy z Młodzieszyna i okolic, na powrót po tańcówki na dechach z kapelą na żywo. No właśnie, młodzieszyńskie fajfy i dziś te pierwsze, które jeszcze do 24 trwać będą. No i zapraszamy tych spragnionych właśnie tańca i dobrej zabawy. DJ Robert Grzegorek rozgrzewa parkiet do czerwoności. Wstęp jest wolny, a wszystko odbywa się na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie przy Wyszogrodzkiej 25. 25 lipca, a także 8 i 22 sierpnia to kolejne terminy młodzieżyńskich fajfów. Wpadajcie!
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: taką piłkarską ciekawostkę dla Was wygrzebałem w prywatce z Radiem Sochaczew. 11 lipca i rok 2021 to wtedy w finale Mistrzostw Europy w piłce nożnej Włochy pokonały w serii rzutów karnych Anglię wynikiem 3-2. W meczu i po dogrywce padł remis 1-1. I o Anglikach mówię nieprzypadkowo, no bo dziś przecież ćwierćfinał mundialu, w którym to zmierzą się z Norwegią. Ten mecz o 23. No i właśnie, czy ekipa Haalanda okaże się sensacją, czy jednak stawiani w roli faworytów Anglicy wygrają? No, przekonamy się, bo ten mundial potrafił już niejednokrotnie zaskoczyć. Przypomnę, to spotkanie o 23.
1: Reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Prywatka z Radiem Sochacze.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Ultravox, brytyjski zespół rockowy założony w 1974, uznawany za jednego z pionierów nurtu New Romantic. I wspominamy o nim nie bez powodu, no bo właśnie 11 lipca 1980 roku ukazał się ich czwarty studyjny album zatytułowany Vienna. No i Vienna to jest jeden z ich największych przebojów, ale wśród tych legendarnych znajdziemy także hymn czy Dancing with Tears in My Eyes. Z pewnością się zgodzicie. To fanów Ultravox gorąco pozdrawiamy. To jest Prywatka z Radiem Sochaczew. Gramy dalej.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

To co lokalnie, ale nie tylko, bo i te duże festiwalowe sceny, na nie także zajrzymy w tej godzinie, czyli właśnie po 22 w prywatce z Radiem Sochaczew. No i nie zabraknie tego wszystkiego, przy czym można się bawić tej muzy pod nóżkę. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam, no to proszę bardzo, dajcie głośniej.

0: Już jutro na Sochaczewskim targowisku zrobi się klimatycznie, a to za sprawą Stowarzyszenia Sochaczewskie Fiaty 126P. No bo przecież po raz czwarty w naszym mieście odbędzie się sochaczewskie spotkanie z klasykami. No i zapraszamy od godziny 11. A czego możecie się spodziewać na targowisku miejskim przy pokoju? No to pojawi się około 300 zabytkowych pojazdów, ale też w programie muzyka, animacje, akcja charytatywna, przejażdżki zabytkowym Jelczem M11 oraz lody i zapiekanki z żuka. Także jak słyszycie, będzie się działo, no to łapcie to prywatkowe zaproszenie. Polecamy.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
5: Me got to rock.

wakacje, to moc festiwali, które odbywają się w naszym kraju i z początkiem tego miesiąca można było wyskoczyć do Gdyni na Openera. No jeżeli byliście, dajcie znać, czy na przykład Teddy Swims albo Zara Larsson zrobili na was wrażenie. Od 24 do 26 lipca z kolei w Łodzi zupełnie za darmożkę Łódź Summer Festival i tam także poważne nazwiska Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Rudimental, a koniec miesiąca no to przyniesie nam Sunrise Festival i tych DJ-ów, których możecie kojarzyć z naszej anteny, Hugel, James Hype czy na przykład włoskie trio Medusa zagrają właśnie w Kołobrzegu, a w ten weekend z kolei wracający do Łodzi odbywa się Audio River, no i tam jako headliner, no to właśnie dziś w nocy, a w zasadzie to nad ranem w niedzielę zagra Marlon Hofstadt, gwiazda z Niemiec, no to proszę bardzo, to może jest to właśnie dobry moment, by jeden z jego kawałków teraz zagrać i poczuć ten Audio Riverowy klimat, a co wy na to? No to dajcie głośniej, gramy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Lipcowe upały, wrzesień doskonały. Takie przysłowie znajdziemy dziś w kalendarzu w sobotę 11 lipca. No może nie upały, ale te wyższe temperatury w tym kolejnym tygodniu mają do nas wrócić do 26-27. Tak prognozują synoptycy. No trochę tego deszczu jeszcze będzie, ale już możemy liczyć na dni ze słońcem, że zrobi się nam pogodnie. No to ja życzę Wam wszystkiego dobrego na ten sobotni wieczór i sobotnią noc. No i niech niedziela także będzie czystą przyjemnością. Dobrego weekendu. Bye.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchaczy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchacze.
1: Radio Słuchacze. 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki.